0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Dla ciebie pracuję i w domu gotuję, a ty nie pomagasz mi w tym.

0: złym. Aha.
1: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Donosili dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 5 listopada 1971 roku. I dzięki tej notatce wiemy, że z tamtej okazji w sali widowiskowej Powiatowego Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia. Oprócz młodzieży i pracowników zakładu o historii i znacznych osiągnięciach ZDZ w Chełmie mówił jego ówczesny dyrektor, inżynier Andrzej Tomza. Wspominał, że pierwsze lata placówki nie należały do łatwych. Zakład nie posiadał własnych pomieszczeń i odpowiednio przygotowanej kadry nauczycielskiej. Dopiero w roku 1960 placówka otrzymała duży budynek przy ulicy Lwowskiej. Stało się wówczas możliwe rozwinięcie szerokiej działalności związanej z przygotowaniem kwalifikowanych rzemieślników dla potrzeb przemysłu i usług. O rozwoju ZDZ w Chełmie miały przemawiać liczby. Jeśli w roku 1964 zorganizowano 45 kursów o różnej specjalności, to w 71 zakład miał już ich na swoim koncie 60 i pod tym względem zajmował jedno z czołowych miejsc w województwie.
2: Już kilkakrotnie informowaliśmy o funkcjonowaniu tej placówki. Rzeczywiście w roku 1951 powstał oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, oddział chełmski. No i tutaj takie podsumowanie 20 lat działalności. Trzeba przyznać, że kilka szczegółowych informacji, jak chociażby kwestia lokalizacji. Początkowo rzeczywiście szkoła, która skupiała się na kursach zawodowych, początkowo taki był wymiar aktywności. Funkcjonowała w różnorodnych obiektach na terenie Chełma. Dopiero w roku 1960 otrzymała zabudowania dawnej fabryki maszyn rolniczych przy ulicy Lwowskiej. Tych fabryk było kilka w Chełmie. Taka była najmniej znana, należała do dwóch przedsiębiorców, Bokuszewskiego i Blumenfelda. No i po II wojnie światowej została przejęta. No i postanowiono część zabudowań właśnie przeznaczyć na potrzeby ZDZ-u. Z czasem oczywiście obiekt też uległ pewnej rozbudowie. No i jest też informacja o tej działalności, głównie kursy, ale rzeczywiście też ważny moment, powołanie w ramach placówki zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących. I to była taka druga specjalność. Czasem zresztą zakład funkcjonujący do dzisiaj głównie skupiał się na prowadzeniu właśnie szkół zawodowych o bardzo różnorodnych kierunkach. Tutaj też jest kilka takich informacji. Sam jubileusz potraktowano bardzo poważnie. Uroczystość w Powiatowym Domu Kultury. Sporo informacji o kierującym placówką Andrzej Tomza. Akurat w tym czasie kierował placówką. No i jak to zwykle z takiej okazji wręczania różnorodnych dyplomów, odznaczeń, starano się nadać temu taki wymiar. Placówka dosyć mocno zakotwiczyła się, trzeba przyznać. W Chełmie rozszerzała swoje działania, prowadząc kolejne kierunki. No i w zasadzie do dzisiaj placówka funkcjonuje, jest jedną z tych szkół średnich, zawodowych, funkcjonujących na terenie naszego miasta, no i właśnie funkcjonująca w tych zabudowaniach przy ulicy Lwowskiej.

0: jak mniej.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Pontoon Radio. I wszystko gra. Pontoon Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Banton. Dziś zabieram was do roku 1986. To był czas, kiedy na listach przebojów królowały takie filmy jak Top Gun, a w radiach dominowała niemiecka szkoła Eurodisco. To właśnie wtedy świat usłyszał drugiego singla kobiety, która miała stać się niekwestionowaną królową tego gatunku. Karolinę Katarina Müller, szerzej znana jako Sissy Catch, udowodniła utworem Cause You Are Young, że jej debiut nie był dziełem przypadku. Warto wspomnieć o człowieku, który stał w cieniu tej produkcji. Dieter Bohlen, mózg operacyjny Modern Talking, po usłyszeniu Karoliny na Festiwalu Talentów w Hamburgu był tak zachwycony jej głosem, że tego samego wieczoru zaproponował jej kontrakt. Cause You Are Young to majstersztyk produkcji tamtej ery. Jeśli wsłuchacie się w linię basową i te charakterystyczne, kosmiczne przejścia na syntezatorach, usłyszycie tam DNA najlepszych lat Italo i Eurodisco. Dieter Bohlen sam twierdził, że Sissy Catch miała w tamtym czasie jeden z najlepszych radiowych głosów.

czysty, melodyjny i idealnie komponujący się z nowoczesną elektroniką. 'Cause You Are Young to nie tylko muzyka, to także manifest pokoleniowy. Tekst o młodości, wolności i poszukiwaniu miłości stał się hymnem dyskotek od Berlina po Warszawę. Ale Cissy Catch to był również styl. Jej fryzura, słynna lwia grzywa oraz skórzane kurtki z wielkimi poduszkami na ramionach kopiowały tysiące dziewcząt. Karolinę wprowadziła do popu elegancję zmieszaną z rockowym pazurem, co w połączeniu z tanecznym rytmem dało mieszankę wybuchową. Choć drogi Karoliny i Dietera później się rozeszły w atmosferze skandalu i walki o prawa do pseudonimu, to właśnie 'Cause You Are Young pozostaje jednym z tych utworów, które przetrwały próbę czasu. Mimo niemal 40 lat na karku, ten numer wciąż potrafi zapełnić parkiet i wywołać uśmiech na twarzy każdego, kto choć trochę tęskni za neonowymi latami 80. Zapnijcie pasy, bo przenosimy się w czasie. Przed nami syntezatory, które nie biorą jeńców, i wokal, który zdefiniował całą epokę. W Radiu Bon Ton ikona, legenda i czysta energia. Cissy Catch i jej wielki hit 'Cause You Are Young. Lecimy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: Jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.

0: Zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wygląda, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
1: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
1: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
0: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z chemii, jutro z literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
0: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. Rano lokalnie gęste mgły, a nad samym morzem możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr będzie przeważnie słaby, mocniej powieje jedynie w górach.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełm ma coraz mniej mieszkańców i coraz starszą populacją. Według GUS w ubiegłym roku miastu ubyły 773 osoby. Powodem są zgony przewyższające liczbę urodzeń oraz odpływ mieszkańców. Na każde 100 dzieci przypadało około 237 osób w wieku co najmniej 65 lat. Radni powiatu chełmskiego żądają wyjaśnień po publikacji nagrania z DPS w Nowinach, pokazującego podopieczną przywiązaną pasami do łóżka. Sprawą zajmują się prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas nadzwyczajnej sesji opozycja krytykowała nadzór nad placówką, a władze apelowały o zaczekanie na ustalenia śledczych. We Włodawie mogą powstać fabryka i centrum badawcze. Miasto kończy negocjacje z japońską firmą Otsuka oraz spółką Ice Energy. Zakład przy miejskiej ciepłowni ma docelowo zapewnić około 40 miejsc pracy.

0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: Dzień dobry, budzimy się, kolejny dzień tygodnia przed nami, a dokładnie 7 października. Za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza, za chwilę zagramy dobrą muzykę na pobudkę. To wszystko tylko u nas na 104,9 FM. Tu Dominik Feldman. Dzień dobry, 6 po 7.

Tak, tak, wiem, wiem, nie jest zbyt ciepło na zewnątrz, dlatego już trzeba ubrać się ciepło, zanim wyjdziemy do pracy. No ale też nie zapomnijcie o tym, że po południu będzie ponad 20 stopni, serio, no i pełne słońce, więc trzeba się ubrać chyba na cebulkę w zasadzie, żeby było się z czego rozbierać, bo tak z godzinki na godzinkę będzie coraz cieplej, jak słyszeliście w naszych prognozach. Natomiast my teraz patrzymy do kartki z kalendarza. Czy mamy jakąś prognozę pogody w naszych przysłowiach kalendarzowych? Sprawdźmy. Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. To jest chyba już trzecie w tym miesiącu przysłowie, które zapowiada nam srogą zimę. Serio, serio, jeśli w październiku, jak tu to przysłowie mówi, miało być chłodno i śnieżnie, no to wtedy w styczniu byłoby łagodnie, ale no nic na to nie wskazuje. No jest ciepło, a tym bardziej nie ma nawet mowy, żeby jakiś spadł śnieg. Bądźcie razem z nami, bo my za momencik zerkniemy też już do pozostałych szczegółów naszej kartki z kalendarza, ale teraz troszeczkę pogramy, żeby was jakby nie zanudzać z samego rana samą treścią, samymi informacjami. Pogramy wam trochę muzyki, no i też o 7:20 będziemy dla was mieli najnowszy odcinek programu A Dlaczego?

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźń i dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol ma. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny i Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę.

0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Muzyka i głos AI.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pytanie od Ewy z Krasnego Stawu i to pytanie bardzo mi się podoba, bo sama byłam ciekawa. Posłuchajmy więc.
3: Dlaczego opony samochodowe są czarne, skoro naturalny kauczuk jest jasny?
2: I rzeczywiście, słuchajcie, naturalny kauczuk nie jest czarny, ma kolor od jasno-kremowego do lekko-żółtawego, więc skąd ta czerń? Odpowiedź brzmi: sadza techniczna, czyli bardzo drobna postać węgla nazywana carbon black. Dodaje się ją do mieszanki gumowej, z której produkuje się opony i nie robi się tego po to, żeby wszystkie samochody wyglądały bardziej luksusowo, bo wiecie, czarny to luksus. Carbon black ma bardzo konkretne zadania. Po pierwsze, wzmacnia gumę. Jego bardzo drobne cząsteczki rozpraszają się w kauczuku i zmieniają właściwości całej mieszanki. Dzięki temu bieżnik jest bardziej odporny na ścieranie, rozdarcia i odkształcenia. A to ważne, bo opona przez tysiące kilometrów nieustannie styka się z asfaltem, jest ściskana, rozciągana, odkształcana i nagrzewa się podczas jazdy. Po drugie, sadza techniczna pomaga chronić gumę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Pochłania część promieniowania, które przyspieszałoby starzenie się materiału. Bez odpowiedniej ochrony guma z czasem stawałaby się mniej trwała i bardziej podatna na pękanie. Carbon black wpływa też na przewodnictwo elektryczne mieszanki. To ma znaczenie m.in. dlatego, że podczas jazdy opona może gromadzić ładunki elektrostatyczne, które powinny być bezpiecznie odprowadzane przez konstrukcję samochodu. Czyli czarny kolor jest właściwie efektem ubocznym bardzo praktycznego składnika. Co ciekawe, współczesna opona to nie po prostu kawałek gumy. To skomplikowany materiał złożony z kauczuków naturalnych i syntetycznych, wypełniaczy olejów, siarki oraz wielu innych dodatków. Każdy z nich ma swoje zadanie. Oczywiście jedne poprawiają przyczepność, inne trwałość, odporność na temperaturę czy zużycie. A więc Ewa, następnym razem, kiedy spojrzysz na czarną oponę, możesz pomyśleć: to nie czarna guma, to jasny kauczuk, który dostał bardzo porządne węglowe wsparcie. I właśnie dlatego opona samochodowa nie musi być jasna jak naturalny kauczuk. Ma być przede wszystkim wytrzymała, trwała i bezpieczna. Zbliża się sezon wymiany opon, także pamiętajcie o tym. Ewa, dzięki za to pytanie i do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: To jest Bon Ton Radio.
5: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Z wiadomościami lokalnymi, dobrymi bądź złymi, często możemy spotkać się właśnie u nas o 7.30. No i teraz czas właśnie na takie spotkanie.
10: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Coraz mniej mieszkańców, coraz więcej seniorów. Taki obraz Chełma wyłania się z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 roku liczba ludności miasta zmniejszyła się o 773 osoby. Na koniec roku w Chełmie mieszkało 55 661 osób. Za spadkiem stoją m.in. niska liczba urodzeń i znacznie większa liczba zgonów. W ubiegłym roku przyszło na świat 261 dzieci, a zmarły 673 osoby. Mieszkańców ubywa także wskutek przeprowadzek. Saldo migracji wyniosło minus 410 osób. Więcej ludzi opuściło Chełm niż wybrało go jako nowe miejsce zamieszkania. Dane pokazują również starzenie się mieszkańców. Na każde 100 dzieci do 14 roku życia przypadało około 237 osób mających co najmniej 65 lat. W Zamościu ten wskaźnik wynosił 214, a w Białej Podlaskiej 161. I właśnie spośród tych trzech miast Chełm odnotował największy roczny ubytek ludności. Niewiele urodzeń, odpływ mieszkańców i rosnący udział seniorów to główne wyzwania demograficzne, przed którymi stoi Chełm. Radni powiatu chełmskiego żądają wyjaśnień w sprawie nagrania z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Film opublikowany przez Wirtualną Polskę pokazuje 42-letnią kobietę z niepełnosprawnością intelektualną, przywiązaną pasami do ramy łóżka. Sprawie poświęcono nadzwyczajną sesję Rady Powiatu. Zajmują się nią również prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich. Na nagraniu podopieczna jest naga, bez pieluchy, pościeli i materaca. Jej nogi unieruchomiono pasami przymusu bezpośredniego. Starosta Piotr Deniszczuk powiedział, że jest wstrząśnięty tym materiałem, zapewnił, że sprawę skierowano do prokuratury i apelował, by z oceną personelu poczekać na wyniki śledztwa. Dyrektor DPS Aneta Lipiec uznała przedstawioną sytuację za niedopuszczalną i naruszającą godność mieszkanki. Jednocześnie zaznaczyła, że placówka nie otrzymała od dziennikarzy oryginalnego pliku. Według dyrektor utrudnia to pełną weryfikację nagrania i ustalenie okoliczności zdarzenia. Jak poinformowała już we wrześniu po uzyskaniu wydaniu wiadomości o filmie zawiadomiono prokuraturę, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kuratora i rodzinę kobiety. Władze powiatu przywołują wyniki wcześniejszych kontroli. Od 2020 roku przeprowadzono ich w placówce 35. Jak podkreślają, żadna nie wykazała naruszenia praw mieszkańców. Teraz DPS sprawdzają m.in. Lubelski Urząd Wojewódzki, Rzecznik Praw Obywatelskich i Inspekcja Sanitarna. Dotychczasowy nadzór nad ośrodkiem krytykowali podczas sesji radni opozycji. Tomasz Szczepaniak kwestionował kompetencje i niezależność kontroli prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Marcin Łopacki zarzucał władzom powiatu polityczny patronat nad placówką, a Andrzej Dzirba przypominał wcześniejsze zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości. Sesja zakończyła się bez uchwał w sprawach personalnych. Władze powiatu i dyrekcja placówki apelują o powstrzymanie się od ostatecznych ocen do czasu ustaleń prokuratury i instytucji kontrolnych.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Nowa fabryka i centrum badawcze mogą wkrótce powstać we Włodawie. Władze miasta kończą właśnie negocjacje z japońską firmą Otsuka oraz spółka Ice Energy. Planowany zakład docelowo stworzy około 40 nowych miejsc pracy. Ma powstać na terenie należącym do miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w sąsiedztwie miejskiej ciepłowni. Część urządzeń przeznaczonych do przyszłej instalacji została już wcześniej dostarczona do Włodawy. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia ma być nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe. Specjaliści będą tam opracowywać innowacyjne technologie dla całego zakładu. Początkowo rozmowy dotyczyły głównie produkcji pelletu, ale projekt znacznie się rozrósł. Zagranicznych inwestorów przyciągnęło przede wszystkim strategiczne położenie Włodawy, bliskość granicy. Z Ukrainą i Białorusią to dla nich główny atut w planowaniu tu działalności. Obecne rozmowy biznesowe są już na ostatniej prostej i blisko finalizacji. Po ich oficjalnym zakończeniu od razu ruszą przygotowania terenowe i techniczne do budowy.
2: Bon Ton Radio. Na

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: O tej porze nie może być inaczej. Najwięcej osób zmierza w kierunku centrum Chełma, co oznacza wolniejszą jazdę przez Lubelską, Chrubieszowską, Wojsłowicką, Lwowską, Rejowiecką i Rampę Brzeską. Podczas podróży przez samo centrum bądźcie szczególnie czujni przed przejściami dla pieszych, głównie tymi w okolicach szkół, ale też w pobliżu Urzędu Miasta i Placu Gdańskiego. Drogowcy cały czas pracują na Przemysłowej, która jest wyłączona z użytku na odcinku między skrzyżowaniami z Rolniczą i Fabryczną.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed 8. Sprawdzamy tą kartkę z kalendarza. Do końca trzeba ją wycisnąć jak cytrynkę. 280 dzień roku. Jak równiutko dzisiaj. 41 tydzień roku. Mamy środę, 7 października. Spotykamy się i pozdrawiamy Marka, Amelię, Justynę, Marię, Mateusza, Stefana, Blankę, Marcelego, Seriusza, Mirele, Augusta, Amelię i Tekle. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Nietypowe święta na dzisiaj to dzień wanny, a także dzień efektywności energetycznej. W wannie dzisiaj można się wykąpać, jeśli wy nie macie, to u sąsiada. Powinni pożyczyć, a raczej użyczyć bez większych dopłat. Zerkniemy sobie jeszcze, jak długo trwa dzień. Dzisiaj 11 godzin i 13 minut, zachód słońca zaraz po 18. Za 9 minut będzie 8, jak wspomniałem, więc uważajcie, żebyście gdzieś tam przypadkiem nie przeoczyli tego, co pojawi się u nas właśnie punkt o 8, czyli najświeższych wiadomości.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: Reklama.
6: Bąk

0: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach, spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
1: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
0: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
0: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
3: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownicy nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
4: Są przez nas zapowiedziane, umówione. Nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
3: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Chrisa Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Na niebie sporo chmur, ale z częstymi przejaśnieniami. Najbardziej pogodnie przez cały dzień będzie na południowym wschodzie Polski. Poranne mgły powoli znikają, a przelotnie pokropić może na wybrzeżu. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do nawet 23 na południu. Wiatr w większości kraju spokojny.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Powracam do Was znowu. Dominik Feldman, tu program Bonton na dzień dobry.

0: Gość radia Bon Ton.
1: 10 października obchodzimy Dzień Osób Bezdomnych. Jest to również Dzień Solidarności z ludźmi w kryzysie bezdomności. Za każdą taką osobą bezdomną stoi historia, konkretna historia. I dzisiaj taką historią podzielą się ze mną dwie osoby, które mieszkają w stowarzyszeniu Monar, schronisku dla osób bezdomnych Markot w Chełmie. Zapraszam serdecznie, Kinga Miszczyk.
2: Mam na imię Anna. Przebywam w ośrodku dla osób bezdomnych w Chełmie trzeci miesiąc, akurat dzisiaj, i znalazłam tu się z powodów bardzo osobistych, czyli po prostu potrzebny partner. No i nie miałam wyjścia, bo nastąpił spadek finansowy. I dzięki życzliwości pani dyrektor zostałam przyjęta. No i na razie jest w porządku.
1: Jak się tu pani odnajduje?
2: Spokojnie, na razie bez stresu, bez okazywania jakichś negatywnych uczuć, sytuacji. Pracuję, biegam bez przerwy.
1: Ale pracuje pani w zawodzie?
2: Jestem w ogóle emerytką, natomiast no, pracuję w ośrodku, na rzecz ośrodka i bardzo jestem zadowolona.
1: Czyli tak zwany barter.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast praca ta jest doceniana, to jest plus. No i sytuacja jest na razie dobra.
1: Jak pani widzi przyszłość? Wiem, że to trudne pytanie, ale jednak musi paść.
2: To znaczy, wie pani co? Mam nadzieję, że tu nie zaciągnę tak zwanej pajęczyny. Natomiast w perspektywie, no, nie wyobrażam sobie życia tutaj tak do końca. To jest sytuacja przejściowa dla mnie.
1: Jakaś pomoc w rodzinie, cokolwiek, czy sama?
2: Nie. Po śmierci mojego partnera jestem sama. No i tyle. Dzięki Bogu, że mamy taką panią dyrektor, no, która mobilizuje.
1: Mówi pani, że śmierć partnera zmusiła panią tutaj przyjść. Długo pani się nad tym zastanawiała? Czy to była chwila, moment? Bo to trzeba przyjść i przyznać się, że nie ma gdzie się pójść i prosić o pomoc.
2: Była to trudna, ale zastanawiałam się krótko, bo 5 dni dokładnie. No i szczerze mówiąc, nie miałam wyjścia, bo myśmy wynajmowali mieszkanie. Musiałam je opuścić, a trudno w moim wieku znaleźć się na ulicy. No zresztą w jakimkolwiek wieku. Natomiast mówię, są tu ludzie życzliwi, bezkompromisowi. No społecznicy, bo ja nie widzę innej sytuacji, żeby opieką nad takim ośrodkiem, który ma złą opinię, i to jest błąd, bo tutaj znajdują się ludzie, którzy nie mają na przykład środków do życia, nie mają mieszkań. No i szczerze mówiąc, władze się nami nie zajmują. Trafiają się społecznicy, jest taka pani dyrektor Edyta, która faktycznie zajmuje się nami, jak dziećmi. Bywają takie momenty, jak dziećmi, autentycznie.
1: Czyli stanowczo i bezkompromisowo.
2: Delikatnie mówiąc, tak. Przy tej pracy potrzeba bardzo, bardzo dużo empatii.
1: No to się zgadza.
2: Oczekujemy od władz naszych kochanych, że jednak spojrzą, i społeczeństwo przede wszystkim, na ludzi bezdomnych nie jak na patologię, tylko na ludzi, którzy po prostu zostali bez wyjścia.
3: Mam na imię Mariusz, jestem w ośrodku od ponad 4 lata. Straciłem mieszkanie, zadłużyłem sobie mieszkanie, nie miałem gdzie się podziać. Rodzice poumierali, jestem jedynakiem, rozwiedziony. No i po prostu dzieci już mają swoje dzieci. Mam kontakt z nimi. No i ośrodek pomocy, opieka społeczna z Kraśnika przydzieliła mi tutaj do Chełma i mnie przyjęła pani dyrektor. No i tak zostałem.
1: Jakieś perspektywy na przyszłość? Coś pan myśli?
3: Tak myślałem, żeby związać się z kimś. Może mieszkanie na razie wynająć, albo po prostu może napisałem, pomogła mi dyrekcja napisaniem o mieszkanie. Bo ja pochodzę z Chełma, tylko z Kraśnika. I może mieszkanie dostanę. No i założyć rodzinę. No i chyba opuścić.
1: Plany są wielkie. A ile panu zostało do emerytury, że tak zapytam?
3: Powiem pani szczerze, tak jak większość, długo robiłem na czarno. Za granicą, w kilku państwach robiłem na czarno, tak w papierach, żeby znaleźć. A ile ma do emerytury, to jeszcze trochę, ale ja może za 8 lat mam na papierach pracy.
1: Właśnie najgorsze jest to, że na czarno człowiek pracował, bo się czegokolwiek trzymał.
3: Ale było wtedy dużo pieniędzy w kieszeni, ani myślał o przyszłości.
1: Ale patrzy pan w przyszłość, czy raczej z nadzieją?
3: No tak, z nadzieją. Myślę, że będzie lepiej.
1: A jakiś zawód ma pan wyuczony? Jakaś profesja?
3: Ja mam tylko szkołę zawodową, ale w tym kierunku jako tokarz, śliwieszy nie pracuję, tylko jestem jako budowlaniec. Mhm. Wykończenia wnętrz.
1: A ze zdrowiem jak u pana?
3: To znaczy stało się jak się stało. Wyszło mi to, co robiłem, ciężka praca. Mam dwie entoprotezy. Prawo i lewostronno.
1: I teraz budowlanka odpada. Czyli ewentualnie praca nie fizyczna, nie aż tak bardzo fizyczna.
3: To znaczy nie, ale jeżeli dyrekcja mnie poprosi, żeby tu na cel ośrodka coś zrobić, to robię. Ile mam siły, to zrobię. Ale tak, żeby tak chodzić, tak po rusztowaniu i do pracy żadnej nie mogę pójść.
1: No to życzymy wszystkiego dobrego i żeby się udało.
3: Dziękuję.
1: Powodzenia w miłości.
3: Dziękuję bardzo.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj

0: wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Paragon serca.
4: Muzyka i głos AI.

0: Teraz jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: My heart. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM, 20 po 8. Dzisiaj jest dzień wanny, także prysznice idą w odstawkę. No ale kiedyś było całkowicie inaczej. No to nie prysznic rządził, tylko ludzie przecież cały czas korzystali z wanny. Oczywiście, że tak ta kąpiel wiązała się z czymś, no, takim wyjątkowym. Naprawdę, raz w tygodniu, ale wanna była pełna ciepłej wody. Tak jest. Jak jeszcze w danym domu rodzinnym było więcej niż 5 dzieciaków, no to wyobraźcie sobie, jak ten rytuał wyglądał. No to dopiero było. A nie jak teraz narzekamy, że do toalety trzeba poczekać się 3 minuty, bo w domu 3-osobowa albo 2-osobowa rodzina.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Marcinku, ja wiem, że ty masz ochotę teraz powiedzieć coś dobrego. Na pewno dla fanów sportowych emocji już teraz coś tu się dobrego pojawi, tak? Albo i złego. W sumie teraz jak patrzę tak na jego minę, wiecie, drodzy słuchacze, to ciężko mi go rozgryźć. No, w pokera byłbyś dobry na pewno. Posłuchajcie, co tam ciekawego Marcin dla was sobie przygotował. Czas na lokalny sport. Minęła 8:30.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny start i kolejne medale reprezentantów chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Tym razem stawali oni na podium w Siemianowicach Śląskich, które były gospodarzem mistrzostw makroregionu południowego Polskiego Związku Kyokushin Nikko Poland, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
9: Chełmską szkołę karate Kyokushin Satori reprezentowało 8 zawodników, którzy w komplecie stanęli na podium. I tak, w kategorii kumite pierwsze miejsce zajęli Marzena Łatka i Adam Wójtowicz. Drugie miejsce Dawid Wursz, Szymon Grabowski, Michał Łatka, Franciszek Dobrowolski. Trzecie miejsce zajął Kacper Krukowski. W konkurencji kata ja zająłem chyba już tradycyjnie drugie miejsce. Przed nami dwie najbardziej prestiżowe imprezy tego półrocza, czyli Puchar Polski i Puchar Europy, do których bardzo intensywnie trwają przygotowania.
8: W zawodach w Siemianowicach Śląskich wystartowało 304 zawodników z 25 klubów, zaś Satorianie uplasowali się na 12 lokacie w klasyfikacji drużynowej. Juniorzy chełmianki nie zwalniają tempa i trenują do kolejnych meczów w ligach chełmskiej i wojewódzkiej. Ostatnie spotkania podsumowuje trener Tomasz Iwan.
10: Graliśmy z liderem, z Motorem Lublin. Po bardzo dobrym wykonaniu meczu w naszym zremisowaliśmy 1-1. Nie wypowiadam się na temat pracy sędziów, ale tutaj muszę jakby powiedzieć, że sędziowie tutaj bardzo mocno nas skrzywdzili. Oczywiście nie polega to na tym, żeby ich deprecjonować i mówić o nich źle, ale no niestety byli głównymi bohaterami tego spotkania, czego bardzo żałujemy, bo mogliśmy ten motor pokonać w tym meczu. Jeśli chodzi o drugi mecz, to wygraliśmy go bardzo gładko w Lidze Chełmskiej 14-1 z Wodawianką Wodawa. Jednak nie wynik jest ważny, tylko to, aby chłopaki dogrywali mecze w wymiarze 90 minut.
8: Następne mecze juniorzy chełmianki rozegrają w Lidze Chełmskiej z KSM Bezek, zaś w wojewódzkiej z Lublinianką. Trwają zapisy do 10. chełmskiego biegu niepodległości, który rozegra się 11 listopada. Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse, 5 i 10 km, a sygnał startowy usłyszą o symbolicznej godzinie 11.11. Trasy obu wyścigów zostaną poprowadzone ulicami miasta, a na dotarcie do mety zawodnicy mają odpowiednio 40 i 70 minut. Zapisy do biegu są prowadzone przez stronę dostartu.pl do 9 listopada.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Korek? Nie, nie, nie. Może jakaś zablokowana droga? Nie, nie, nie, nie, nie. Może w ogóle po prostu lepiej dzisiaj nie jechać do pracy samochodem, bo dzisiaj jest dzień bez samochodu, czy coś. No na pewno on wie wszystkie o motoryzacji, nowinki, ciekawostki i tak dalej, więc oddajmy mu głos, nie trudźmy się po prostu. Marcin Petruk już teraz dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W piątek pogoda ma się pogorszyć, prognozowane są chłodniejsze noce i poranki i ma też więcej padać. A biorąc pod uwagę fakt, że zmrok zapada coraz wcześniej, to dobrze zawczasu zadbać o lepszą widoczność podczas jazdy, wymieniając chociażby filtr kabinowy, a także sprawdzając uszczelki i stan oświetlenia. Wszystko to wyjdzie nam na plus, zwłaszcza kiedy po nocy lub intensywnych opadach przyjdzie nam podróżować poza terenem zabudowanym.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Service Stołupie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołupie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Bontonowe pozdrowienia dla tych, którzy dopiero co dołączyli do słuchania nas na 104,9 FM, 10 minut przed 9. Dzisiaj Dzień Efektywności Energetycznej. Co to dla nas oznacza? Jeśli się zastosujemy, to dość przyjemne w zasadzie efekty będą, bo będziemy płacili mniej za prąd. W dzisiejszych czasach jest ciężko zapłacić mniej za prąd. Pamiętacie kiedyś takie żarówki, 100-watówki? Dzisiaj już ich nie ma. Dzisiaj taką żarówkę zastępuje, no tam, mogę się trochę pomylić, ale niech będzie żarówka, która ma 15 W. Daje nam tyle samo światła, a pobiera tylko 15 W, tak? No i co z tego, jak za prąd płacimy i tak więcej? No, niestety, no. No to z tego, że gdybyśmy mieli te 100-watówki teraz, to dopiero by były rachunki okropne. No, tym bardziej teraz jesienią, kiedy, no wiecie, ten dzień jest coraz krótszy. No i właśnie, a propos, jak zaoszczędzić parę złotych? Parę złotych jak zaoszczędzić, nie używając prądu do oświetlania. Jeśli mieszkacie w bloku, jeśli macie okno akurat na ulicę, tam gdzie jest oświetlenie, to przecież można rozsunąć rolety, moi drodzy. Rozsuwamy rolety i zawsze to będzie troszeczkę jaśniej. A no fakt, że wszystko w środku będzie widać. No ale, no wiecie, no niech się ludzie przyglądają, co macie do ukrycia, co macie innego niż oni. Zawsze to parę złotych zaoszczędzicie. Tak w sumie też dochodzę do wniosku, że warto, aby zaoszczędzić na prądzie, odwiedzać częściej kolegów, znajomych i spędzać sobie tam wieczory. No jak zawsze to włączą światło, włączą jakiś tam telewizor i już. No i w domu licznik się nie kręci.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama. Słuchacie Bonton.

0: rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Hornacieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiast zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
2: Widzimy przestrzeń, w naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
0: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób. I to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor szkoły filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
3: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
0: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Biało-czerwone tulipany mają ozdobić rondo z win w Chełmie. Miasto ogłosiło przetarg na posadzenie ponad 13 tysięcy cebul, nowych krzewów i montaż systemu podlewania. Prace mają się zakończyć do 15 listopada. Mieszkańcy korzystający z wodociągu Wola Wreszczyńska w gminie Urszulin muszą przegotowywać wodę. Wykryto w niej bakterie grupy coli. Wodę do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń i zębów należy gotować przez co najmniej 2 minuty. Ograniczenia obowiązują do kolejnego komunikatu sanepidu. 18-letni kierowca Hondy trafił do szpitala po zdarzeniu drogowym w Strachosławiu. Wczoraj wieczorem stracił panowanie nad samochodem. Podróżował sam. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Na szczegóły zapraszam w lokalnych wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Najładniejszą aurę i najwięcej błękitu będzie miał dziś południowy wschód. Parasole przydadzą się w pasie nadmorskim, bo tam może słabo popadać. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, przez 20 w centrum do 22-23 na południu.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Co zrobić z robotami, które są niepotrzebne? Za chwilę to sprawdzimy. Ale jeszcze wcześniej na naszej antenie, bo dosłownie 10 minut po 9, czyli za jakieś kilka minut, będzie miał miejsce najnowszy odcinek, emisję najnowszy odcinek Witaminy FM. Jana Zielińskiego zapraszam serdecznie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: W najbliższą sobotę obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Także w Chełmie. Mam dziś dla was zapowiedź wydarzenia, które odbędzie się w piątek, a oprócz tego, no, chciałem po prostu z wami pogadać. Janek Zieliński, zapraszam. Także no, co tam? Wszystko w porządku? Wysypiasz się? Dobrze się odżywiasz? Znaczy, wiadomo, jest to pojęcie względne, ale mam nadzieję, że się najadasz, ale się nie przejadasz. No, dwie skrajności, każda zła. No i mam nadzieję, że się właśnie, że się wysypiasz i że cię zbytnio nic niepokoi. A nie oszukujmy się, przy takim zalewie informacji można dostać bzika. A jeszcze te syreny, alerty RCB. Chociaż tych SMS-ów jest już tyle, że mam wrażenie, że chyba się do tego przyzwyczajamy, tak jak sobie to wszystko obserwuję, tą całą sytuację.

0: Także mimo tego, że de facto nie siedzimy naprzeciwko siebie, to zastanowisz się chwilę nad tymi pytaniami, bo warto to sobie zrobić teraz na jakiś czas i żeby być na bieżąco ze stanem swojego zdrowia psychicznego. Pozwoliłem sobie też tak w międzyczasie zerknąć na badania w tym temacie. W maju zeszłego roku Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikował badania o stanie psychicznym Polaków i można się tam dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Tak ogólnie? No nie jest jakoś źle. Poniżej średniej swoje zdrowie psychiczne ocenia 16% badanych, natomiast swój stan jako dobry lub wręcz bardzo dobry oceniło 64% badanych. Swoją psychikę oceniamy lepiej niż ogólny stan zdrowia. Co czwarty badany twierdził, że jest źle, a mniej niż połowa ocenia swój stan jako dobry. Jeżeli już się o coś martwimy, to najczęściej o gospodarkę, prywatne finanse, też decyzje polityków i ich przełożenie na nasze życie oraz o imigrantów. Chociaż aż 23% badanej populacji doświadczyło w niedalekim czasie obniżonego nastroju, więc objawy występują i nie są tak rzadkie. 15% otrzymało diagnozę zaburzenia psychicznego i najczęściej była to depresja, 77%, a u 55% były to zaburzenia lękowe, pozostałe przypadłości występowały poniżej progu 10%. Najczęściej symptomy depresji deklarowały osoby w przedziale wiekowym 18-24, a najrzadziej osoby starsze, powyżej 55 roku życia, co może wskazywać albo na dobrą kondycję tej grupy, albo na zmniejszoną świadomość na temat zdrowia psychicznego. A o pomocy od specjalisty w ciągu roku od przeprowadzonego badania myślało 68% respondentów. Takie badania jak to pokazują, że w temacie świadomości i dbania o swoje zdrowie psychiczne dalej mamy dużo pracy do wykonania. Jeżeli będziecie chcieli coś podziałać w tym temacie, to już w ten piątek po 11 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie, a oprócz psychologów na miejscu będzie się działo trochę rzeczy artystycznych. Także kochani, dbajcie o siebie, zdrówka wszystkim. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Psst. Cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
2: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Co byście zrobili dla firmy, dla której pracujecie? Takiego wyjątkowego. Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. A ja właśnie czytam w artykule o tym, że amerykańska firma wycofała swoje humanoidalne roboty. Szef firmy chciałby jakoś je godnie pożegnać, tak? No i postanowił, że zostaną one przetopione. Tak też się stało. W fińskiej fabryce roboty skoczyły do 75-tonowego pieca z roztopioną stalą. Specjalnie wytrenowany model AI nauczył je jak najbardziej widowiskowego skoku. Zespół miał tylko dosłownie 24 godziny i 6 wytopów, a po każdym zaledwie 20 minut, zanim stal stygła. Firma podkreślała, że nagrania są prawdziwe. No i jak zresztą patrzę na to nagranie, to tak się właśnie zastanawiałem od razu na samym początku, czy to przypadkiem nie jest twór AI, ale jeśli twierdzą, że prawdziwe, to widowiskowy skok tych robotów. Trochę przykro się robi, że tyle tysięcy złotych wskakuje do stali. No ale jeśli zrobili to z własnej nieprzymuszonej woli, bo przecież robot dostał polecenie służbowe, to nie ma co mówić, nie ma chyba lepszego przykładu poświęcenia się dla swojej firmy, dla której dosłownie skoczyli w ogień.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje ustatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
4: Mamy już 9.30, więc nawet ci, którzy lubią pospać, na pewno są już razem z nami. Czas na wiadomości lokalne Radia Bon Ton.
5: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad, jest 9.30. Ponad 13 tysięcy tulipanów ma zakwitnąć na rondzie Zwin w Chełmie. Miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie jego zieleni. Plan zakłada biało-czerwone rabaty, nowe krzewy i system podlewania. Zmiany obejmą blisko 1600 metrów kwadratowych. Wiosenny efekt mają zapewnić tulipany posadzone w zwartych grupach kolorystycznych. Ponad 7,5 tysiąca białych oraz ponad 5,5 tysiąca czerwonych. Po kwitnieniu cebule pozostaną w ziemi. Na rondzie pojawią się również jałowce, berberysy i kosodrzewina. Kompozycje uzupełnią trawnik oraz białe i czerwone kruszywo dekoracyjne. Dokumentacja przewiduje także przeniesienie znajdującej się na rondzie figury misia. Rośliny mają być podlewane przez system linii kroplujących zasilane z istniejącego hydrantu. Przy wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Miasto wyznaczyło termin zakończenia prac na 15 listopada. Nasadzenia mają więc powstać jeszcze tej jesieni, a na kwitną tulipany mieszkańcy poczekają do wiosny. Woda z kranu tylko po przegotowaniu. To ważna informacja dla około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin. W wodociągu Wola Wereszczyńska wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. Sanepid we Włodawie warunkowo dopuścił wodę do użycia, ale mieszkańcy muszą przestrzegać zaleceń. Wodę do picia i przygotowywania posiłków należy gotować przez co najmniej 2 minuty, a następnie pozostawić do naturalnego ostygnięcia. Ta sama zasada dotyczy mycia owoców i warzyw jedzonych na surowo, mycia naczyń oraz zębów. Bez przygotowania można używać wody do prania, sprzątania, spłukiwania toalet i codziennego mycia. Są jednak wyjątki. Niemowlęta, kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z obniżoną odpornością powinny korzystać z przygotowanej i ostudzonej wody również podczas mycia i kąpieli. Ostrzeżenie obejmuje 17 miejscowości, m.in. Urszulin, Wolę Wereszczyńską, Wytyczno, Wólkę Wytycką, Zabrodzie, Grabniak i Sumin. W badanych próbkach nie stwierdzono bakterii E. coli ani enterokoków jelitowych. Nie oznacza to jednak zniesienia ograniczeń. W sieci prowadzone są działania naprawcze, a woda jest chlorowana, może więc mieć zmieniony smak i zapach. Te zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu sanepidu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: W Fajsławicach kończy się przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej. W ramach inwestycji zostanie on wyposażony w nowoczesne urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci. Zaplanowano także wykonanie bezpiecznej nawierzchni, która ma zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z poszczególnych urządzeń. Zmieni się również otoczenie placu. Teren zostanie ogrodzony. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych. Wartość realizowanych prac to około 270 tysięcy złotych, a z tej sumy ponad 187 tysięcy stanowi dofinansowanie. Wczoraj późnym wieczorem w Strachosławiu doszło do zdarzenia na drodze. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie przed 22. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący osobową Hondą 18-latek stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Samochodem podróżował tylko kierowca. Został zabezpieczony przez ratowników i zabrany do szpitala. Dokładne przyczyny utraty panowania nad pojazdem są w trakcie ustalania. Jak zawsze w podobnych przypadkach ostateczna kwalifikacja prawna zdarzenia będzie zależeć od wyników badań.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Na zegarach już 9:40, no i też już mamy dla Was najświeższą dawkę wydarzeń lokalnych, które odbędą się tu, blisko nas. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę do Berlina, żeby zobaczyć jakiś fajny koncert, jakieś fajne widowisko, czy po prostu zabrać całą swoją rodzinę i dobrze się bawić. Co tym razem ciekawego pojawi się w bliskiej kulturze? Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie organizuje wernisaż wystawy prac poplenerowych pod hasłem Sakrum w pejzażu Włodawy i okolic oraz prezentację prywatnych dzieł artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej imienia Janusza Kalinowskiego we Włodawie. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16 w Galerii na Piętrze przy ulicy Przechodniej 13 we Włodawie. Prezentowane prace są pokłosiem 10. Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego, który odbywał się we Włodawie od 23 do 30 lipca. Jubileuszową edycję zorganizowano pod hasłem Sakrum w pejzażu Włodawy i okolic, a jej gospodarzem było Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej imienia Janusza Kalinowskiego. W wydarzeniu uczestniczyło 17 artystów z różnych miejscowości, między innymi z Włodawy, Zamościa, Łęcznej, Tomaszowa, Lubelskiego, Warszawy, Chrzanowa i Czułczyc, a także twórców z Ukrainy. Przez 7 dni powstawały dzieła inspirowane ziemią włodawską, jej przyrodą, architekturą i klimatem pogranicza. Sam temat pleneru wskazuje, że nie chodziło wyłącznie o wierne odtworzenie pejzażu. Artyści szukali również tego, co w przestrzeni Włodawy i okolic można odczytać jako ślad sakrum. Centrum Kultury w Sienicy Różanej zaprasza mieszkańców regionu na spotkanie pod hasłem Moje Kresy. W sobotę 17 października o godzinie 19 publiczność będzie mogła przenieść się do świata dawnej polskiej kultury dworskiej, kresowych pejzaży i opowieści o relacji człowieka z koniem. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy Sienicy Różanej 258 naprzeciwko zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Okazją do organizacji spotkania jest powieść Żewuski autorstwa Krzysztofa Czarnoty. Organizatorzy podkreślają jednak, że nie będzie to zwykła promocja książki. Wieczór został pomyślany jako spójny projekt słowno-muzyczny, w którym literatura spotyka się z pieśnią, a opowieść z emocją sceniczną. Tematem przewodnim wydarzenia będą dawne kresy, szlacheckie tradycje i pęd wolności, ale przede wszystkim konie, które przez wieki zajmowały w polskiej kulturze dworskiej miejsce wyjątkowe. To właśnie pod wspólnym hasłem Koń to kultura mają połączyć się słowa.

0: słowa i dźwięki, pokazując, jak ten szlachetny towarzysz wpływał na historię, obyczaje i wrażliwość kolejnych pokoleń. Spotkanie ma być propozycją dla tych, którzy cenią opowieści zakorzenione w tradycji, ale również dla odbiorców szukających wydarzeń łączących różne dziedziny sztuki. Autorskiej narracji Krzysztofa Czarnoty towarzyszyć będą pieśni w wykonaniu Jana Kondraka, który skomponował muzykę do tekstów pisarza i zaprezentuje je podczas sobotniego spotkania. Jan Kondrak to autor, kompozytor i wykonawca piosenek, a także tłumacz, publicysta i prozaik. Jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i współzałożycielem Lubelskiej Federacji Bardów. Na stałe zapisał się w historii polskiej piosenki artystycznej, zdobywając nagrody m.in. w Opolu, na FAMie oraz Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Koncertował w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, a jego utwory wykonywali znani artyści polskiej sceny, takie jak Beata Kozidrak, Urszula oraz Krzysztof i Piotr Cugowscy. Z kolei Krzysztof Czarnota to pisarz, autor tekstów, satyryk i scenarzysta, ale także człowiek od lat związany z końmi. Współtworzył audycje radiowe i programy telewizyjne, występował na scenie kabaretowej, pisał monologi i scenariusze. Jest również trenerem i hodowcą koni arabskich, a doświadczenie zdobywał zarówno jako zawodnik w konnych rajdach długodystansowych, jak i praktyk pracy z końmi. Spotkanie Moje Kresy odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Sienicy Różanej, a udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Reklama. Bon.

0: Za 10 minut zaserwujemy wam wiadomości. A to z kraju coś się pojawi, a to może coś ze świata, tak jest. Zawsze pamiętajcie, że są to bardzo ważne treści, które nie mogą was ominąć. Musimy wiedzieć, na czym świat stoi. Będzie też o sporcie, będzie też prognoza pogody, więc i dla jednych, i dla drugich, dla tych, którzy kochają sport i żyją tym sportem, ale dla tych, którzy na zewnątrz dzisiaj mają, nie wiem, do posprzątania coś u siebie na podwórku, no to też pojawią się ważne informacje pogodowe. Zapraszam, bądźcie razem z nami w Radiu Bonton na 104,9 FM. A ja już dla was przygotowuję taką małą ciekawostkę o pszczołach.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsora programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
1: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
0: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
2: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
0: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki, kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
3: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
0: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
4: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
0: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
5: 8,7/10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Jeszcze głos młodych, prawie 70%, 7/10 mówi, że kocha Wrocław.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w sprincie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125 występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messi. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację winni trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zabita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Pijewski.
8: Kolejny Niemiec jest zawsze tendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. I zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko siłę klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
7: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Środa przynosi zmienne zachmurzenie nad Polską. Zdecydowanie najwięcej słońca utrzyma się na południu i południowym wschodzie. Poza drobnym przelotnym deszczem na wybrzeżu, w reszcie kraju wciąż sucho. Będzie ciepło, 17 stopni na północy, 20 w centrum i do 23 na południu. Złota jesień żegna się z nami w wielkim stylu, zanim jutrzejszy front przyniesie deszcz w całej Polsce.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Hello, witam serdecznie, 7 po 10 w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz na

0: Na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli ciekawi was przyroda, to posłuchajcie, co dzieje się w ostatniej godzinie życia pszczoły robotnicy. No, na pewno pszczoła o tym nie wie, że to jest jej ostatnia godzina i pracuje do samego końca. Pszczoły mają około 40 dni. Dla robotnicy to sędziwy wiek. Większość tyle, no, nie dożywa. Jej skrzydła są już postrzępione, zdarte na brzegach odsetek kilometrów, rozumiecie? Generalnie w ogóle przez pierwsze 3 tygodnie spędza ona sobie je w ulu. Sprząta komórki, karmi larwy, pilnuje wejścia. Wszystko jakby nie było, no, trochę spokojnie i w ciszy, tak? Później zostaje już zbieraczką, no a zbieraczki nie idą na emeryturę niestety. Latają dopóki mogą. Do zachodu może odwiedzić nawet 2000 kwiatków. To nic niezwykłego, to normalna, codzienna ich praca. Jednak kiedy zbliża się już do tego 40 tygodnia, no to jej ciału kończy się po prostu czas. Pszczoły nie starzeją się tak jak my, po prostu zużywają się i stają niejednokrotnie w locie, w czasie pracy. A całe jej życie, to też jest ciekawe, 1/12 łyżeczki miodu. Nawet nigdy nie była królową. No ale bez takich jak ona, nic by nie przetrwało. Dobra, koniec tych ciekawostek, bo jeszcze okaże się, że w ZUS-ie słuchają tego radia i się zainspirują albo coś.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
5: Ze sportem, ze śpiewem na ustach, ze swoją wodą i z drugim śniadaniem. Marcin Petruk.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W przyszły weekend w Woli Uchruskiej rozegra się turniej charytatywny organizowany przez siatkarki Azymutu Wierzbica. Celem rywalizacji będzie pomoc finansowa dla Julii Jaworskiej, która w zeszłym roku ucierpiała w wypadku samochodowym, doznając złamań kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do udziału w dobroczynnej rywalizacji sportowej zachęca Dominika Stopa, kapitan Azymutu Wierzbica.
10: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
9: Zapisy do turnieju siatkarskiego w Woli Uchruskiej są prowadzone pod numerem telefonu 665 050 238. Troje strzelców MKS-u Dragon Home ma za sobą udany start w Mistrzostwach Polski Młodzików, których gospodarzem była Bydgoszcz, mówi prezes klubu Jan Domski.
11: Konkurenci karabinu pneumatycznego 40, piąte miejsce zajął Oberda Mateusz z wynikiem 406 punktów, 42 miejsce jego brat Jakub z wynikiem 369 i 30 punkta. Konkurenci 3 postawy, 320, Mateusz zajął 9 miejsce z wynikiem 550 punktów, Jakub był 17 z wynikiem 522 punkty. W konkurencji karabinu sportowego 40 strzałów leżąc, Mateusz Oberda był 12 z wynikiem 400,2 punkta, a Jakub 19 z wynikiem 391,1 punkta.
9: W Bydgoszczy chełmskiego Dragona reprezentowała jeszcze Martyna Nowosad, która poza startami solowymi zajęła 5 miejsce w konkurencji mixed wspólnie z Mateuszem Oberdą.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Dzień dobry, wracamy do strefy Off-Kadr, w której przyglądamy się najważniejszym doniesieniom ze świata kina, zapowiadamy wyjątkowe spotkania i sprawdzimy, co warto zobaczyć na lokalnych ekranach. Zaczynamy od wiadomości ze świata wielkiego kina. Woody Allen nie zwalnia tempa. Mimo że reżyser skończył już 90 lat, właśnie przygotowuje się w Madrycie do realizacji swojego 51. pełnego metrażu. Podczas specjalnej konferencji Allen wyznał, że choć tytuł wciąż pozostaje tajemnicą, ma w rękach idealne składniki – komedię, romans, intrygę i niewierność. Pieniądze na produkcję – 14 milionów dolarów – wyłożyło miasto Madryt, które stanie się też ważnym tłem fabuły. Za zdjęcia odpowiadać będzie stały współpracownik Pedro Almodovara, José Luis Alcaine. Zdjęcia ruszyły i potrwają 6 tygodni. A skoro o wielkich powrotach mowa, czy myśleliście już o świętach? Pewne studio zaprezentowało zwiastun filmu Ebenezer Scrooge, opowieść wigilijna, który do polskich kin trafi 13 listopada. W tytułową rolę skrajnie chciwego biznesmena wciela się Johnny Depp. Dla aktora, którego kariera załamała się po głośnych procesach, jest to jeden z pierwszych tak dużych projektów. Za reżyserię odpowiada Ti West, twórca znany z mrocznej trylogii X, więc możemy spodziewać się bardzo unikalnego i wyrazistego ujęcia klasyki Charlesa Dickensa. Przenosimy się na nasze lokalne podwórko, bo w najbliższych dniach czekają nas dwa wydarzenia. Jutro o godzinie 17 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40 odbędzie się spotkanie z Adamem Woronowiczem. To aktor teatralny, filmowy i serialowy, wybitnie odnajdujący się zarówno w dramatach, jak i w filmie Popiełuszko, Wolność jest w nas, czy nagradzanym Złotymi Lwami, Kamerdynerze, jak i w komediach, co udowodnił w produkcjach Teściowie, TheOffice.pl, czy programie LOL, Kto się śmieje ostatni. Podczas spotkania będzie można posłuchać o kulisach pracy na planie, anegdotach z życia aktora, a także o jego pracy głosem, choćby przy genialnym audiobooku Lśnienie. Z kolei w piątek 9 października o godzinie 17.30 w kinie Włodawskiego Domu Kultury wydarzy się coś przełomowego. Zobaczymy premierę filmu fabularnego w całości wygenerowanego przy użyciu algorytmów AI. Za tym projektem stoi pochodzący z Włodawy twórca Jacek Wawryszuk.
2: Film Paint to w sumie tak naprawdę pełnoprawny autorski projekt, który podsumowuje moje ostatnie 2 lata eksperymentów nad generatywną AI. Mam 23 lata doświadczenia, jeżeli chodzi o tworzenie wideo i montaż teledysków, więc w sumie tak naprawdę cel stworzenia tego filmu był prosty. Stworzyć film dorównywujący jakością hitom z platform streamingowych, ale wykonany w 100% przez jedną osobę. I to był taki cel, do którego ja chciałbym się zbliżyć. No i po miesiącu montażu tej produkcji, naprawdę wielu godzinach ustawiania tak jakby scenariusza, montażu, postprodukcji, generowania ujęć, przygotowywania referencji pod to, zmieniania po prostu scenariusza, udało się to zrobić. Jak AI rewolucjonizuje branżę filmową, jeżeli chodzi o fabularne filmy, to właśnie ten projekt w 100% to pokazuje. Jeżeli chodzi o ten produkt, jakim jest ta produkcja, to jest taki tak zwany totalny one-man work, czyli każdy etap od scenariusza, dialogów, kreacji postaci, scenerii, w tym filmie jest to Miami i Jamajka, poprzez ścieżkę dźwiękową, montaż, produkcję oraz finansowanie, jest wykonane wszystko przez jedną osobę, czyli przeze mnie. Każdy tak jakby charakter, który się ukazał w bohater w tej historii, to jest wizerunek, który był wcześniej stworzony poprzez Burp Music Label, czyli już ma tak jakby, jest to taki artysta AI, który już ma już płytę na koncie, teledyski, już powstał tak jakby wcześniej, jeżeli chodzi o tą produkcję. Także wykorzystałem tak jakby wszystkie twarze, wszystkie wizerunki, to są moi tak jakby artyści AI. Każdy charakter to jest nieprzypadkowa twarz, tylko od razu przygotowana wcześniej postać, tak? Jeżeli chodzi o AI, pamiętajmy, że to jest tylko narzędzie, a o ostatecznym efekcie decyduje i praktyka moja oraz doświadczenie w branży wideo oraz treściach, wyczucie kadrów, rytmu montażowego, no i wiadomo, opowiadanie historii. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jaki jest efekt tej dwuletniej przygody związanej z generatywną sztuczną inteligencją, zapraszam 9 października w kinie we Włodawie. Będzie premiera tego filmu. Film trwa 50 minut, także myślę, że nie jest to za długo. To jest taki średni metraż. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Premiera jest o 17.
1: Czas na przegląd ekranów. Sprawdzimy, co w repertuarze w kinach w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. W Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie będzie można obejrzeć takie tytuły jak Lalka, porywająca superprodukcja kostiumowa na podstawie powieści Bolesława Prusa, a w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Konrad jako Ignacy Rzecki oraz Zapomniana Wyspa, barwna animacja przygodowa fantazy czerpiąca z filipińskiego folkloru. W Krasnymstawie kino Morskie Oko wyświetla Lalkę, Resident Evil, nowy mroczny horror w reżyserii Zacka Kregera, wciągający w bezkompromisowy wyścig o przetrwanie w świecie kultowej serii gier. Oraz tytuł Teddy i magiczna lampa, zabawna animacja dla całej rodziny o podróżach w czasie, od Peru aż po jaskinie Alibaby. A we Włodawie będzie można wybrać się na seans 100 dni Misja Zeus. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Off Kadr. Wybór jest ogromny, od spotkania z Adamem Woronowiczem przez pionierską premierę AI we Włodawie po klasyczną lalkę na wielkim ekranie. A co za tydzień? Zobaczymy! Do usłyszenia. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.
3: Reklama. Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
9: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów.

0: 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
3: Kto powiedział, że z zabawek trzeba wyrosnąć? Okazuje się, że dorośli właśnie wracają do zabawy. W Ameryce gospodarstwa domowe bez dzieci odpowiadały w pierwszej połowie 2026 roku za aż 55% sprzedaży zabawek. Ciekawe. Według firmy badawczej sprzedaż zabawek kupowanych dla dorosłych wzrosła aż do 25%, a wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat o 33%. To właśnie ta grupa tak naprawdę rosła najszybciej. Co ciekawe, zabawki coraz częściej są traktowane nie jako takie produkty wyłącznie dla dzieci, ale jako hobby, jako kolekcjonerstwo, no i też elementy zainteresowania popkulturą. Popularnością cieszą się m.in. Pokemony, Lego, Barbie czy Hot Wheels. Czyli wychodzi na to, że dorosłość wcale nie oznacza końca zabawek. Tylko że w tym dorosłym życiu, żeby mieć te zabawki ze swojego dzieciństwa, to trzeba jednak pogodzić się z tym, że troszeczkę więcej będziemy musieli za takie hobby zapłacić. Bo takie egzemplarze kolekcjonerskie tanie nie są. Ale jak ktoś dobrze pokombinuje, to jeszcze na tym zarobi. Za 9 minut będzie 11 i najświeższe informacje z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Lekarz-milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszy afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku. Dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: W Bryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach. Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarę goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
0: Walka o zdrowie trzynastka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
2: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
0: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6 zł 86 groszy, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7 zł 80 groszy. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem. 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Nieprawidłowości w przeciwdziałaniu mobbingowi w chełmskim ratuszu wykryła Państwowa Inspekcja Pracy. Miasto aktualizuje zatem procedurę antymobbingową i zapowiada szkolenia dla wszystkich pracowników. Urząd podkreśla jednak, że nie ma podstaw do stwierdzenia systemowego problemu. Blisko 9 na 10 kontroli ZUS w województwie lubelskim wykazało nieprawidłowości. Od stycznia do sierpnia sprawdzono prawie 1200 płatników składek. Łączny skutek finansowy kontroli wyniósł ponad 11 milionów złotych. Na czym polegają wykryte nieprawidłowości? O tym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. W nich również o zakresie prac prowadzonych w gminie Wojsławice, która modernizuje miejsca wypoczynku w 3 miejscowościach. Inwestycja kosztuje ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, a większość pokryje unijna dotacja.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane albo duże, najcieplej i bez chmur na południowym wschodzie kraju. Słaby przelotny deszcz możliwy nad samym Bałtykiem. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum do nawet 23 na południu. Noc przyniesie ulewy i ochłodzenie we wszystkich regionach.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Wojsko będzie miało swoje nowe mundury, a my się im przyglądamy. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Witam Was 6 minut po 11. Za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do...

0: Wojsko. Wojsko lgnie do wojska młodzież. Jest kasa, to co? Dlaczego by nie iść, prawda? Zawsze to jakaś stabilna przyszłość. Zawsze co miesiąc pieniążki. Nie to, co u prywaciarza. No właśnie, a propos wojska. Właśnie czytam, że wprowadzają nowe mundury. Przez te 33 lata cały czas w tym samym kamuflażu. Teraz w końcu nadchodzą zmiany. Podobno te mundury będą 7-krotnie odporne na ścieranie. Przyglądam się oczywiście też zdjęciom i tak wizualnie porównuję jedne i drugie. No i w zasadzie to mi się podobają, nie? Ale jak to internauci, różnicy zbyt wielkiej nie widzą. No i o to właśnie chodzi. Przecież to ma być kamuflaż wojskowy i ma być go nie widać. Do zauważenia będzie tylko wtedy, jak przyjdzie do zapłaty za niego faktura. I podejrzewam, że też będzie 7-krotnie, ale droższa.
1: To jest Bom Bom Radio.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o

0: pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. Nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.helmskidompogrzebowy.pl.
1: Reklama. Skoro w tej godzinie tak zrobiło się po żołniersku, po wojskowemu, no to krótko zwięźle i na temat wiadomości lokalne wprowadzić na 104,9 FM. Minęła 11.30.
2: Jest 11.30, powracamy z lokalnymi wiadomościami. Eliza Kowalska-Nowosad. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowości podczas kontroli dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi w chełmskim ratuszu. Po kontroli miasto rozpoczęło aktualizację procedury antymobbingowej i zapowiedziało szkolenia dla wszystkich pracowników. Kontrola w Urzędzie Miasta Chełm trwała od końca października do 22 grudnia 2025 roku. Inspektor pracy zalecił przeanalizowanie relacji panujących w urzędzie pod kątem możliwości narażenia pracowników na zachowania mogące nosić znamiona mobbingu ze strony współpracowników lub przełożonych. Po kontroli magistrat przeanalizował ankiety przeprowadzone przez inspekcję i rozpoczął pracę nad zmianą wewnętrznej procedury. Jeszcze w tym roku szkoleniami mają zostać objęci wszyscy pracownicy urzędu. Ratusz podkreśla jednak, że nie ma podstaw do stwierdzenia systemowego problemu w zakresie relacji pracowniczych czy zachowań o charakterze mobbingowym. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wszczęcia kontroli. Miasto twierdzi, że inspekcja pracy nie przekazała mu takiej informacji. Sprawa ma też szerszy kontekst kadrowy. W ubiegłym roku 33 pracowników chełmskiego ratusza złożyło wypowiedzenia, a w pierwszym półroczu obecnego roku pracą zakończyło kolejnych 15 osób. Miasto zapewnia, że nie ma podstaw, by łączyć rotację kadrową z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS rzadziej kontroluje przedsiębiorców, ale częściej wykrywa nieprawidłowości. W województwie lubelskim od stycznia do sierpnia przeprowadził prawie 1200 kontroli płatników składek. Błędy ujawniono w blisko 9 na 10 sprawdzonych przypadków.
3: Liczbę kontroli pozwala nam ograniczać zaawansowana analiza ryzyka. Prowadzimy ją po to, żeby koncentrować się z kontrolami przede wszystkim tam, gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największe. I właśnie dlatego skuteczność kontroli to teraz około 90%, czyli w 9 na 10 przypadków kontrolerzy trafiają na nieprawidłowości u płatników składek. Od stycznia do sierpnia inspektorzy ZUS w województwie lubelskim przeprowadzili prawie 1200 kontroli płatników składek i w przeszło 1000 przypadków wykryli nieprawidłowości.
2: Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Jak informuje też zakład, łączny skutek finansowy kontroli w regionie wyniósł ponad 11 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty dotyczyła nieprawidłowo naliczonych składek. Pozostała część błędów w naliczaniu świadczeń. Inspektorzy wykrywają m.in. stosowanie niewłaściwych umów, które mają te składki obniżyć. W ostatnim czasie najwięcej nieprawidłowości ujawnili w transporcie międzynarodowym, pośrednictwie pracy i usługach ochrony. ZUS przypomina, że prawidłowe rozliczanie składek ma znaczenie dla pracowników. Wpływa bowiem na wysokość ich świadczeń chorobowych, rent i przyszłych emerytur.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: W gminie Wojsławice trwa szeroko zakrojona rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Prace prowadzone są równolegle w trzech miejscowościach: Wojsławicach, Majdanie Ostrowskim oraz Rozięcinie. Zadania obejmują m.in. zagospodarowanie terenu przy źródłach wodnych, modernizację ścieżki edukacyjnej oraz roboty w lokalnych ośrodkach kultury. Łączna wartość realizowanego projektu przekracza 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego aż 85% kosztów stanowi unijne dofinansowania. Główne prace koncentrują się przy naturalnych źródłach wody przy ulicy Chełmskiej w Wojsławicach. Przy głównym zbiorniku powstaje drewniana kładka oraz podesty, także umocnienia skarb i miejsc wypływu wody. Teren zostanie wyposażony w wiatę, ławki, stoły, palenisko, stojaki na rowery, hybrydowe latarnie LED-owe czy system monitoringu. Co ciekawe, w głównym zbiorniku wodnym pozostaną pstrągi, które są regularnie dokarmiane przez samorząd.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: dzień.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu mamy rocznice, które zdefiniowały rocka, R&B oraz przełomowe momenty w historii albumów. A zaczynamy od roku 1927. Właśnie wtedy w Pensylwanii urodził się Al Martino, amerykański piosenkarz i aktor. Jego głos królował na listach przebojów w latach 50. i 60., a sam artysta grał m.in. w filmie Ojciec Chrzestny. Przenieśmy się do roku 1960. Tego dnia na świat przyszła Toni Braxton, amerykańska wokalistka R&B, aktorka i autorka tekstów. Jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek R&B, a jej utwory, takie jak Unbreak My Heart, to światowe hity. A teraz rok 1968. Właśnie wtedy w Anglii urodził się Tom York, wokalista, autor tekstów i główny twórca zespołu Radiohead. Jest uznawany za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnego rocka. No to teraz rok 1970. Właśnie tego dnia ukazał się album Led Zeppelin 3 zespołu Led Zeppelin. Chociaż krążek początkowo podzielił krytyków, dziś jest klasyką, która łączy heavy rocka z elementami folkowymi, co udowodniło wszechstronność grupy. Kolejna ważna data to rok 1994. Właśnie wtedy ukazał się album Monster zespołu R.E.M. Płyta będąca powrotem do gitarowego, rockowego brzmienia zadebiutowała na pierwszym miejscu list przebojów w USA i stała się ich jednym z największych komercyjnych sukcesów. I na koniec rok 2007, właśnie wtedy ukazał się singiel No One, Alicia Keys. Ten utwór będący mieszanką soulu, R&B i popu natychmiast stał się globalnym hitem, zdobył 2 nagrody Grammy i jest dziś jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań. No to posłuchajmy tego ponadczasowego utworu, który zdefiniował erę współczesnego R&B i popu. No One i Alicia Keys.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Aj, już miałem mówić, że weekend, ale no pragnę zauważyć, że jest bardzo blisko weekendu. Nawet drastycznie blisko weekendu. No, skoro już środa za nami, to większa połowa za nami, tak jest. No, aż miło popatrzeć na kalendarz, jak jutro widzę, jak do mnie się uśmiecha i do was też w sumie uśmiecha się ten czwartek, to aż cieplej się robi na serduszku, tak jest. No właśnie, w takim razie, skoro w ogóle blisko już południe i połówki tego 7 października, no to czas się pożegnać. Z mojej strony to już wszystko, co dla was przygotowałem. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się jutro po 7.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama.
7: Mamy 12 w Radiu Bonton, a to oczywiście oznacza, że zaczynamy popołudnie w rytmie dnia.
8: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni. Idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni. dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
9: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
8: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
9: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
8: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: No to czas, aby sprawdzić prognozę pogody. Aktualnie mamy w Chełmie około 16-17 stopni, 21 dzisiaj to jest maksimum. Raczej przez większość dnia powinno być tak jak teraz, czyli dość słonecznie. 1019 hektopaskali na barometrach i dobra jakość powietrza.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
7: Środa, 7 października, ciepło dziś dość, także cieszymy się słoneczkiem, chłoniemy dobrą energię i z Radia Bonton wysyłamy jej jeszcze drugie tyle, bo i klawą muzyczkę mamy, i fajne audycje, świeże informacje, no wszystko, co sobie dusza zapragnie. No i oczywiście zabawnego i charyzmatycznego prowadzącego nie mogło zabraknąć. Janek Zieliński z tej strony, witam Was i zapraszam na popołudnie w rytmie dnia, które potrwa do 17. A przed nami oczywiście kilka punktów programu, ale zacznijmy od tego najistotniejszego, czyli numeru od Bruno Marsa, Just Might.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

seniorski zespół Chełmianki jak dotąd pewnie lideruje w swojej grupie w trzeciej lidze, mimo tego, że ostatnie derby zakończyły się remisem. Jakoś im idzie nawet, no, nie najgorzej. Następny mecz z Hetmanem, miejmy nadzieję, że odbędzie się już na nowym obiekcie, który wygląda coraz bardziej elegancko. My jednak póki co skupimy się na juniorach biało-zielonych. O ich zmaganiach usłyszycie w sporcie Radia Bonton o 12.30.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwają zapisy do 10. Chełmskiego Biegu Niepodległości, który rozegra się 11 listopada. Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse, 5 i 10 km, a sygnał startowy usłyszą o symbolicznej godzinie 11.11. Trasy obu wyścigów zostaną poprowadzone ulicami miasta, a na dotarcie do mety zawodnicy mają odpowiednio 40 i 70 minut. Zapisy do biegu są prowadzone przez stronę dostartu.pl do 9 listopada. Kolejny start i kolejne medale reprezentantów Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori. Tym razem stawali oni na podium w Siemianowicach Śląskich, które były gospodarzem Mistrzostw Makroregionu Południowego Polskiego Związku Kyokushin Iko Poland, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
8: Chełmską Szkołę Karate Kyokushin Satori reprezentowało 8 zawodników, którzy w komplecie stanęli na podium. I tak, w kategorii kumite pierwsze miejsce zajęli Marzena Łatka i Adam Wójtowicz. Drugie miejsce Dawid Wursz, Szymon Grabowski, Michał Łatka, Franciszek Dobrowolski. Trzecie miejsce zajął Kacper Krukowski. W konkurencji kata ja zająłem chyba już tradycyjnie drugie miejsce. Przed nami dwie najbardziej prestiżowe imprezy tego półrocza, czyli Puchar Polski i Puchar Europy, do których bardzo intensywnie trwają przygotowania.
7: W zawodach w Siemianowicach Śląskich wystartowało 304 zawodników z 25 klubów, zaś satorianie uplasowali się na 12 lokacie w klasyfikacji drużynowej. Juniorzy Chełmianki nie zwalniają tempa i trenują do kolejnych meczów w ligach chełmskiej i wojewódzkiej. Ostatnie spotkania podsumowuje trener Tomasz Iwan.
9: Graliśmy z liderem, z Motorem Lublin, po bardzo dobrym wykonaniu meczu w naszym. Zremisowaliśmy 1-1. Nie wypowiadam się na temat pracy sędziów, ale tutaj muszę jakby powiedzieć, że sędziowie tutaj bardzo mocno nas skrzywdzili. Oczywiście nie polega to na tym, żeby ich deprecjonować i mówić o nich źle, ale no niestety byli głównymi bohaterami tego spotkania, czego bardzo żałujemy, bo mogliśmy ten motor pokonać w tym meczu. Jeśli chodzi o drugi mecz, to wygraliśmy go bardzo gładko w ulicy Chełmskiej 14-1 z Wodawianką Wodawa. Jednak nie wynik jest ważny, tylko to, aby chłopaki dogrywali mecze w wymiarze 90 minut.
7: Następne mecze juniorzy Chełmianki rozegrają w lidze chełmskiej z KS-em Bezek, zaś w wojewódzkiej z Lublinianką.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już za chwilę Kroniki Miasta w Radiu Bonton. Dzisiaj Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski uchrzyli temat odzieży roboczej. Od lat 70. pewna chełmska spółdzielnia krawiecka rozpoczęła produkcję tych ubrań właśnie. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Już po następnej piosence w rytmie dnia usłyszycie więcej, także nie odchodźcie bez nas. To był utwór Changes, już przed nami Kejmar of Femme Like You, stary przebój. Potem jeszcze zagościł nas Wiktor Jakida, czy też Baim.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: zabierz moje kolczyki.
1: Kiedyś spółdzielnia Nasza Przyszłość w Chełmie miała bogaty asortyment wyrobów, m.in. szyła jesionki, płaszcze oraz koszule. Od 4 lat produkuje wyłącznie odzież ochronną i roboczą. Pracownicy wyspecjalizowali się w tej produkcji, zmalała płynność kadr i co roku około 35 osób otrzymuje papiery czeladnicze, a około 15 mistrzowskie. To początek krótkiej informacji zamieszczonej na łamach Kuriera Lubelskiego 8 listopada. 1971 roku. Z niej dowiadujemy się, że zmiana profilu produkcji spowodowała, że spółdzielnia musiała wycofać się z ówczesnych rynków zagranicznych. Jesionki i koszule były wysyłane na przykład do Związku Radzieckiego i od 3 lat eksportowała odzież ochronną do NRD. W 1971 roku właśnie tam miały zostać wysłane towary o wartości 2 mln zł. Natomiast na rynek krajowy Nasza Przyszłość dostarczała odzież ochronną o wartości 36,5 miliona.
2: Rzeczywiście była to placówka w tym czasie niezwykle ważna. Jej początki łączą się z okresem powojennym. Rzeczywiście miała początkowo różnorodne lokalizacje, bo i między innymi przy ulicy dr Jadwigi Młodowskiej i w dawnym Kolegium PR-ów, obecnie kojarzącym się z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. Ostatecznie pozyskała własny budynek przy ulicy Starościńskiej. Też informowaliśmy o tym wydarzeniu. No i rzeczywiście rozwinęła swoją aktywność, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych, no to okolice 200 osób, to sprawiało, że była to taka ważna placówka gospodarcza. Różnorodny asortyment, no i tutaj właściwie taka informacja, że ten asortyment trochę się jednak zredukował. Już nie produkowano jesionek, koszul, płaszczy, które trafiały między innymi na eksport do ZSRR, ale skupiono się na odzieży ochronnej i roboczej, a tutaj z kolei pozyskano kontrahentów z NRD. Rzeczywiście była to dosyć spora skala produkcji. Że ciekawa, że ta zmiana asortymentu, takie w sumie uproszczenie trochę tego asortymentu, no ale trudno było tutaj rywalizować spółdzielni z firmami, które się specjalizowały w tego rodzaju aktywności, że trochę to uporządkowało stan zatrudnienia. Rzeczywiście załoga rozwijała swoje umiejętności, kwalifikacje i nie było już takich ruchów, jeśli chodzi o zmiany pracowników. No rzeczywiście taka dosyć jednolita produkcja na pewno powodowała właśnie takie konsekwencje. W kolejnych latach spółdzielnia produkowała głównie właśnie odzież ochronną i roboczą. No i warto przypomnieć, że dotrwała do lat 90. No niestety nowe realia ekonomiczne sprawiły, że ostatecznie uległa likwidacji, a budynek przy ulicy Starościńskiej 11 zmienił funkcję, już wypełniał inną rolę, głównie handlową. Kup mi złote kolczyki.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

taki technohicik, takie techenko w Radiu Bon Ton. Thomas Gray, Jursra w utworze Heaven, 7 minut do godziny 13, a tymczasem 600 tysięcy złotych straty generuje rocznie hotel przy Mosirze w Chełmie, przy stadionie Nowych Szwoleżerów, i do końca października wszystkie organizacje mają opuścić biura. Dzisiaj na przykład ma to zrobić Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki, o którym głośno było jakiś czas temu. Następnie po wygaszeniu działalności budynku ma on zostać rozebrany, o czym mówiliśmy wczoraj w jednym z serwisów Radia Bon Ton. Tamto wydanie znajdziecie na naszej stronie, a najnowsza odsłona pojawi się o 13.30, oczywiście w rytmie dnia. Czekają nas też informacje równo o 13 z kraju i ze świata. Tam między innymi o laureatach Nagrody Nobla z chemii oraz o nowym sondażu a propos rządu.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Mamy godzinę 13, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju, ze świata, trochę też lokalnych. Zapraszam.
3: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski.
4: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
3: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
5: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
3: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. CBOS ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. Ten nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
3: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Gminy Rudnik i Gorzków podpisały dokumenty dotyczące przekazania nieruchomości spółce SIM Wschód. Żółkiewka zrobiła to już wcześniej. W trzech gminach powiatu krasnostawskiego mają powstać łącznie 44 mieszkania. Rozpoczęcie budów zaplanowano na lata 2028 i 2029. 8 firm chce z kolei wybudować halę sportową w Okrzowie Kolonii w gminie Chełm. Najtańsza oferta wynosi 15,5 miliona złotych, czyli ponad 9 milionów mniej niż zabezpieczony przez samorząd budżet. Trwa weryfikacja propozycji, a wybrany wykonawca będzie miał 2,5 roku na zakończenie prac. 62-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski po interwencji w gminie Dorochusk. Według policjantów blokował przejazd ciężarówką i odepchnął funkcjonariusza. Usłyszał zarzut naruszenia jego nietykalności. Przez 5 lat nie może teraz wjechać do Polski ani innych państw strefy Schengen.
9: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: I mamy aktualnie około 19 stopni, maksymalnie dzisiaj 21, 1018 hektopaskali na barometrach i dobra jakość powietrza, a nad nami też przez cały dzień raczej się utrzyma bezchmurne, albo przynajmniej dominujące słońce na niebie.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
13: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
2: A teraz sobie pomyślcie, że nie jest 13, tylko 18. Jesteście już dawno po pracy, po zakupach, w domku i wiecie, co możecie teraz zrobić? Napełnić wannę gorącą wodą. Dla burżujów jest opcja ze świeczkami. Możecie sobie coś odpalić do oglądania i się lenić, wylegiwać w wannie, która dzisiaj obchodzi swój dzień. Więc musicie koniecznie się połączyć, zrelaksować, żeby się trochę rozluźnić przed weekendem. Luźny Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie dnia w Radiu Bonton, gdzie wszystko gra oczywiście. Grają wiadomości, nasze audycje i najlepsze hity. Shattered Dreams to na początek.

0: Reklama.
1: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ulica Mazurska w Chełmie. Całkiem ładna okolica. Obok są glinianki, jest sympatycznie, ale jezdnia, no to jej stan to jest jedna wielka dziura. Miasto ma się tym tematem zająć po tym, jak po zgłoszeniu radnego przeprowadzona tam wizja, tamta jezdnia, no faktycznie jest dziurawa bardziej niż ser szwajcarski. O tym wszystkim przeczytacie na stronie Super Tygodnia, a ja tymczasem spoglądam na nasz rozkład jazdy i już o 13.30 usłyszycie więcej lokalnych informacji, bo przed nami serwis Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
7: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Kolejny krok w kierunku budowy mieszkań SIM w powiecie krasnostawskim. Dokumenty dotyczące przekazania nieruchomości spółce SIM Wschód podpisały ostatnio gminy Rudnik i Gorzków. Żółkiewka zrobiła to już wcześniej. W Rudniku planowana jest budowa 6 jednorodzinnych budynków dwulokalowych. Łącznie ma powstać 12 mieszkań. Inwestycja ma być zlokalizowana w pobliżu spółdzielni mieszkaniowej. Przygotowano już koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, projekty zagospodarowania terenu, uproszczony kosztorys oraz opis przedmiotu zamówienia dla całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa ma się rozpocząć w kwietniu 2029 roku i zakończyć w październiku rok później. W Gorzkowie inwestycja planowana jest w Wielkopolu. Tam ma powstać kompleks budynków jednorodzinnych dwulokalowych z 20 mieszkaniami. Projekt budowlany jest już opracowany, a gmina ma pozwolenie na budowę. Tu rozpoczęcie prac planowane jest na maj 2028 roku, a zakończenie na listopad 29. Jeśli chodzi o Żółkiewkę, nieruchomość została przekazana spółce SIM Wschód wcześniej. Obecnie przygotowywana jest działka, a firma zatrudniona przez spółkę wyburza znajdujący się tam wcześniej budynek. Według informacji SIM Wschód w Żółkiewce ma powstać jeden budynek wielorodzinny z częścią usługową i 12 mieszkaniami. Projekt budowlany jest gotowy, a wniosek o pozwolenie na budowę został złożony. Budowa ma rozpocząć się w maju 2028 roku i zakończyć również w listopadzie 29. W budynku przewidziano windę i miejsca parkingowe w garażu podziemnym. 8 firm ubiega się o budowę nowoczesnej hali sportowej w Okrzowie Kolonii w gminie Chełm. Samorząd otworzył oferty w przetargu, w którym najtańsza propozycja okazuje się niższa od zabezpieczonego budżetu o ponad 9 400 000. Przetarg wszedł w fazę szczegółowej weryfikacji ofert, a wyłoniony wykonawca będzie miał na realizację prac 2,5 roku. Nowy obiekt ma powstać przy ulicy Szkolnej i stanowi pierwszy etap szerzej zaplanowanego kompleksu edukacyjno-sportowego. W przyszłości obok hali ma powstać nowa szkoła podstawowa, boiska zewnętrzne oraz plac zabaw. Projekt przewiduje dwukondygnacyjny budynek z pełnowymiarową areną do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Wewnątrz zaplanowano mobilne trybuny przy parkiecie, a na piętrze stałe trybuny dla 268 widzów. Także salę do aerobiku oraz gabinet masażu. Obiekt zyska także pełne zaplecze szatniowe i magazynowe oraz docelowe połączenie połączenie specjalnym łącznikiem z nowym budynkiem szkoły. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie terenu. Na realizację inwestycji gmina Chełm zabezpieczyła prawie 25 milionów złotych. Do przetargu przystąpiło 8 przedsiębiorstw. Najniższą cenę, opiewającą na 15,5 miliona, zaproponowało przedsiębiorstwo z Lublina, podczas gdy najdroższa oferta sięga prawie 31 milionów. Choć jedynym kryterium przetargu jest cena, najtańsza oferta nie gwarantuje jeszcze automatycznego wyboru.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
7: Zablokował przejazd tirem, a podczas policyjnej interwencji odepchnął funkcjonariusza. 62-letni obywatel Ukrainy został wczoraj wydalony z Polski. Przez 5 lat nie może wrócić do naszego kraju ani wjechać do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie gminy Dorohusk. Mężczyzna zaparkował ciężarówkę w sposób, który tamował ruch i utrudniał przejazd innym kierowcom. Na miejscu interweniowali policjanci. Jak informują, kierowca nie wykonywał ich poleceń, a w pewnym momencie odepchnął jednego z mundurowych. Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za popełnione wykroczenia został już ukarany grzywną przez Sąd Rejonowy w Chełmie. Sprawę rozpatrzono w trybie przyspieszonym. Konsekwencją naruszenia porządku prawnego było również wydalenie 62-latka z kraju i 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen. Karol Okrasa odwiedzi Chełm. Znany kucharz i popularyzator polskiej kuchni spotka się ze studentami i mieszkańcami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Tematem rozmowy będzie pasja i to, jak uczynić z niej sposób na życie. Gość opowie o swojej drodze zawodowej, pracy i dochodzeniu do sukcesu. Spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 13 w auli numer 113 przy ulicy Pocztowej 54C. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
1: Bon Ton Radio.

Przyszła jesień i jak to jesień potraktowała nas z liścia. Czasem brązowego, czasem żółtego, pomarańczowego, a czasem nam kasztan zrzuci na łeb. Ale dobra, wróćmy do liści. Bo dlaczego one zmieniają kolory? Co tam się właściwie dzieje? O tym w Planecie w 5 minut opowie Kinga Miszczyk. To już dosłownie za chwilę w Radiu Bonton. A tymczasem dalej dajemy wam tą dobrą energię, bo w końcu w koło jest wesoło i słonecznie. Perfekt. Klasyk od nich już teraz w waszych głośnikach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jesienią drzewa robią coś, co wygląda jak wielki pokaz kolorów. Zielone liście stają się żółte, pomarańczowe, czerwone, czasami niemal purpurowe. Ale z punktu widzenia biologii to wcale nie jest pokaz. To, uwaga, chemia. I żeby ją zobaczyć, musimy najpierw zajrzeć do środka liścia. Latem liść jest zielony przede wszystkim dzięki chlorofilowi. To właśnie ten barwnik umożliwia fotosyntezę, czyli proces, w którym roślina wykorzystuje światło do produkcji energii. Chlorofil pochłania część światła, ale nie pochłania go całego. Zielone światło jest w dużej mierze odbijane, dlatego liść wygląda dla nas na zielony. Kiedy jednak jesienią dni stają się krótsze, a temperatury spadają, drzewo zaczyna ograniczać aktywność liści. I pojawia się problem. Chlorofil jest związkiem zawierającym m.in. magnez. Zamiast więc po prostu wyrzucić cały liść, drzewo odzyskuje z niego cenne składniki i transportuje je z powrotem do swoich tkanek. Chlorofil jest rozkładany. A kiedy zielonego barwnika ubywa, zaczynamy dostrzegać to, co przez całe lato było przez niego przykryte. Żółte i pomarańczowe barwniki. To przede wszystkim karotenoidy, ta sama grupa związków, która odpowiada m.in. za kolor marchewki bądź pióra flaminga. Czyli żółty jesienny liście niekoniecznie produkuje jesienią żółty kolor. On często po prostu przestaje być zielony. Ale skąd więc biorą się te spektakularne czerwienie? Tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Czerwony i purpurowy kolor zawdzięczamy głównie antocyjanom. I w przeciwieństwie do karotenoidów, antocyjany mogą być wytwarzane w liściu właśnie jesienią. Dlaczego drzewo miałoby inwestować energię w produkcję czerwonego barwnika tuż przed zrzuceniem liści? Naukowcy od lat dyskutują nad dokładnym znaczeniem tego procesu. Jedna z hipotez mówi, że antocyjany mogą chronić aparat fotosyntetyczny przed nadmiarem światła w okresie, kiedy chlorofilu jest już coraz mniej. Inna sugeruje, że intensywne czerwone zabarwienie może mieć związek z ochroną liścia przed stresem i procesami zachodzącymi podczas jego starzenia. Czyli czerwień liści nie jest wyłącznie jesienną dekoracją. Może być częścią biologicznej strategii drzewa. A teraz pytanie, które można zadać patrząc na dwie ulice pełne drzew. Dlaczego jedne drzewa robią się żółte, a inne czerwone? Bo różne gatunki mają różny zestaw barwników i inaczej reagują na warunki środowiska. Ale znaczenie ma również pogoda. Słoneczne dni i chłodne noce mogą sprzyjać intensywniejszym czerwieniom. Z kolei temperatura, dostępność wody, światło czy długość dnia wpływają na tempo całego procesu. Dlatego jesień każdego roku może wyglądać trochę inaczej, ale zawsze jest piękna. Raz mamy spektakularną ferię czerwieni i złota, innym razem liście szybko brązowieją i opadają. To nie przypadek, to zapis warunków, w jakich funkcjonowało drzewo. I jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy patrzymy na jesienny liść, często myślimy, drzewo umiera. A to właściwie zupełnie odwrotny obraz. Drzewo właśnie bardzo rozsądnie przygotowuje się do zimy. Odzyskuje część składników odżywczych z liści, ogranicza straty wody i tworzy specjalną warstwę komórek u nasady ogonka liściowego. W końcu liść odpada. Drzewo zostaje z dużo mniejszą powierzchnią, przez którą mogłoby tracić wodę podczas zimy, a liście wracają do obiegu materii. Rozkładają się, a zawarte w nich składniki trafiają z powrotem do gleby. Czyli jesienny las to nie jest po prostu moment, kiedy natura zmienia dekorację. To ogromny proces chemiczny i biologiczny. Zielony chlorofil znika, karotenoidy wychodzą na pierwszy plan, pojawiają się też antocyjany, drzewo odzyskuje cenne składniki, a na końcu liść spada. I właśnie dlatego jesień potrafi wyglądać jak obraz namalowany przez artystę. Tyle, że farby produkuje sama roślina. Znajdźcie czas na to, żeby zatrzymać się i popatrzeć właśnie na te piękne drzewa, krzewy i wszystko to, co zmienia kolory, bo naprawdę jesteśmy świadkami niesamowitego spektaklu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Blisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama. Bon ton radio.

Ja chyba tą historię kiedyś opowiadałem w Radiu Bonton, ale przy tym temacie ją powtórzę. Bo pamiętam swoją pierwszą podróż pociągiem, jak wczoraj dosłownie. Pociąg Deutsche Bahn, relacji Szczecin-Berlin, pociąg piętrowy, bardzo fajna, komfortowa podróż, też wyjątkowa, bo to piętrowy pociąg. I to było 10 lat temu jakieś. I w końcu takie piętrowe pociągi ma mieć na stanie polskie Intercity, które pokazało prototyp maszyny, która docelowo ma wyciągnąć 200 km na godzinę i te składy mają wyjechać już w 2029 roku, a my tymczasem jedziemy w rytmie dnia w kierunku 14, jeszcze 8 minut.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Reklama.
2: Mamy godzinę 14, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata.
3: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
3: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
5: O swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę święcie jedynego najkochańszego dziś.
3: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
6: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Połsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
3: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: 20 stopni, maksymalnie dzisiaj 21, nawet 22 może. 1018 hektopaskali, takie mamy ciśnienie. Jakość powietrza jest bardzo dobra. A jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądać dalej na niebie, no to cały dzień raczej powinno być słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
2: Robi się coraz zimniej, bezdomni potrzebują wsparcia i do Monaru z wizytą pojechała Kinga Miszczyk i za chwilę w Radiu Bonton usłyszycie rezultaty tej wizyty. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest popołudnie w rytmie dnia.

0: gość radia Bon Ton.
1: 10 października obchodzimy Dzień Osób Bezdomnych. Jest to również Dzień Solidarności z ludźmi w kryzysie bezdomności. Za każdą taką osobą bezdomną stoi historia, konkretna historia. I dzisiaj taką historią podzielą się ze mną dwie osoby, które mieszkają w stowarzyszeniu Monar, schronisku dla osób bezdomnych Markot w Chełmie. Zapraszam serdecznie. Kinga Miszczyk.
2: Mam na imię Anna. Przebywam w ośrodku dla osób bezdomnych w Chełmie trzeci miesiąc, akurat dzisiaj, i znalazłam tu się z powodów bardzo osobistych, czyli po prostu odszedł mi partner, no i nie miałam wyjścia, bo nastąpił spadek finansowy i dzięki życzliwości pani dyrektor zostałam przyjęta, no i na razie jest w porządku.
1: Jak się tu pani odnajduje?
2: Spokojnie, na razie bez stresu, bez okazywania jakichś negatywnych uczuć, sytuacji. Pracuję, biegam bez przerwy.

0: Ale pracuje pani w zawodzie?
1: Jestem w ogóle emerytką, natomiast pracuję w ośrodku, na rzecz ośrodka i bardzo jestem zadowolona.
0: Czyli tak zwany barter.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast praca ta jest doceniana, to jest plus. No i sytuacja jest na razie dobra.
0: Jak pani widzi przyszłość? Wiem, że to trudne pytanie, ale jednak musi paść.
1: To znaczy, wie pani co? Mam nadzieję, że tu nie zaciągnę tak zwanej pajęczyny. Natomiast w perspektywie, nie wyobrażam sobie życia tutaj tak do końca. To jest sytuacja przejściowa dla mnie.
0: Jakaś pomoc w rodzinie, cokolwiek, czy sama?
1: Nie. Po śmierci mojego partnera jestem sama. No i tyle. Dzięki Bogu, że mamy taką panią dyrektor, która mobilizuje.
0: Mówi pani, że śmierć partnera zmusiła panią tutaj przyjść. Długo pani się nad tym zastanawiała? Czy to była chwila, moment? Bo to trzeba przyjść i przyznać się, że nie ma gdzie się pójść i prosić o pomoc.
1: Była to trudna, ale zastanawiałam się krótko, bo 5 dni dokładnie. No i szczerze mówiąc, nie miałam wyjścia, bo myśmy wynajmowali mieszkanie. Musiałam je opuścić, a trudno w moim wieku znaleźć się na ulicy. No zresztą w jakimkolwiek wieku. Natomiast mówię, są tu ludzie życzliwi, bezkompromisowi. No społecznicy, bo ja nie widzę innej sytuacji, żeby opieką nad takim ośrodkiem, który ma złą opinię, i to jest błąd, bo tutaj znajdują się ludzie, którzy nie mają na przykład środków do życia, nie mają mieszkań. No i szczerze mówiąc, władze się nami nie zajmują. Trafiają się społecznicy, jest taka pani dyrektor Edyta, która faktycznie zajmuje się nami jak dziećmi. Bywają takie momenty jak dziećmi, autentycznie.
0: Czyli stanowczo i bezkompromisowo.
1: Delikatnie mówiąc tak. Przy tej pracy potrzeba bardzo, bardzo dużo empatii.
0: No to się zgadza.
1: Oczekujemy od władz naszych kochanych, że jednak spojrzą i społeczeństwo przede wszystkim na ludzi bezdomnych, nie jak na patologię, tylko na ludzi, którzy po prostu zostali bez wyjścia.
2: Mam na imię Mariusz, jestem w ośrodku od ponad 4 lata. Straciłem mieszkanie, zadłużyłem sobie mieszkanie, nie miałem gdzie się podziać. Rodzice poumierali, jestem jedynakiem, rozwiedziony. No i po prostu dzieci już mają swoje dzieci. Mam kontakt z nimi. No i ośrodek pomocy, opieka społeczna z Kraśnika przydzieliła mi tutaj do hełma i mnie przyjęła pani dyrektor. No i tak zostałem.
0: Jakieś perspektywy na przyszłość? Coś pan myśli?
2: Tak myślałem, żeby związać się z kimś. Może mieszkanie na razie wynająć, albo po prostu może napisałem, pomogła mi dyrekcja napisaniem o mieszkanie. Bo ja pochodzę z hełma, tylko z Kraśnika. I może mieszkanie dostanę, no i założyć rodzinę, no i chyba opuścić.
0: Plany są wielkie. A ile panu zostało do emerytury, że tak zapytam?
2: Powiem pani szczerze, tak jak większość, długo robiłem na czarno. Za granicą, w kilku państwach robiłem na czarno, tak w papierach, żeby znaleźć. A ile ma do emerytury, to jeszcze trochę, ale ja może za 8 lat mam na papierach pracy.
0: Właśnie najgorsze jest to, że na czarno człowiek pracował, bo się czegokolwiek trzymał.
2: Ale było wtedy dużo pieniędzy w kieszeni, a nie myślał o przyszłości.
0: Ale patrzy pan w przyszłość raczej z nadzieją?
2: No tak, z nadzieją. Myślę, że będzie lepiej.
0: A jakiś zawód ma pan wyuczony? Jakaś profesja?
2: Tak, ja mam tylko szkołę zawodową, ale w tym kierunku jako tokarz, śliwieszczy, nie pracuję, tylko jestem jako budowlaniec. Wykończenia wnętrz.
0: A ze zdrowiem jak u pana?
2: To znaczy, stało się jak się stało. Wyszło mi to, co robiłem, ciężka praca. Mam 2 endoprotezy. Prawo i lewostronno.
0: I teraz budowlanka odpada. Czyli ewentualnie praca nie fizyczna, nie aż tak bardzo fizyczna.
2: To znaczy nie, ale jeżeli mi dyrekcja mnie poprosi, żeby tu na cel ośrodka coś zrobić, to robię. Ile mam siły, to zrobię. Ale tak, żeby tak chodzić, tak po rusztowaniu i do pracy żadnej nie mogę pójść.
0: No to życzymy wszystkiego dobrego i żeby się udało.
2: Dziękuję.
0: Powodzenia w miłości.
2: Dziękuję bardzo.
3: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
4: Gość Radia Bonton. Reklama.
5: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
6: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
5: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
7: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
8: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Dragon. Żołnierz z końcówki XVI wieku, którego historia zaczęła się we Francji. Dragoni jeździli konno i ich znakiem rozpoznawczym była broń stosunkowo nowa, jak na tamtejsze czasy. Mowa o karabinie, którym dragoni posługują się do dziś i to całkiem skutecznie, co widać na przykładzie naszych chełmskich dragonów, których losy przybliży wam Marcin Petruk w sporcie Radia Bonton, to już o 14.30. 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Troje strzelców MKS-u Dragon Home ma za sobą udany start w Mistrzostwach Polski Młodzików, których gospodarzem była Bydgoszcz, mówi prezes klubu Jan Domski.
3: W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 piąte miejsce zajął Owerda Mateusz z wynikiem 406 punktów. 42 miejsce jego brat Jakub z wynikiem 369,3 punkta. W konkurencji 3 postawy, 320. Mateusz zajął 9 miejsce z wynikiem 550 punktów. Jakub był 17 z wynikiem 522 punkty. W konkurencji karabinu sportowego 40 strzałów leżąc. Mateusz Oberda był 12 z wynikiem 400,2 punkta, a Jakub 19 z wynikiem 391,1 punkta.
2: W Bydgoszczy chełmskiego Dragona reprezentowała jeszcze Martyna Nowosad, która poza startami solowymi zajęła 5 miejsce w konkurencji mixed wspólnie z Mateuszem Oberdą. W przyszły weekend w Woli Uchruskiej rozegra się turniej charytatywny organizowany przez siatkarki Azymutu Wierzbica. Celem rywalizacji będzie pomoc finansowa dla Julii Jaworskiej, która w zeszłym roku ucierpiała w wypadku samochodowym, doznając złamań kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do udziału w dobroczynnej rywalizacji sportowej zachęca Dominika Stopa, kapitan Azymutu Wierzbica.
4: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
2: Zapisy do turnieju siatkarskiego w Woli Uchruskiej są prowadzone pod numerem telefonu 665 050 238.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Halo, halo, Radio Bonton dzwoni, tylko upewnijcie się, że możecie rozmawiać, bo można wyrywać mandat. O odpowiednim użytkowaniu z telefonu przypomniał ostatnio Chełmski Wort, czego rezultaty możecie zauważyć na naszych ulicach. Szczegóły za chwilę w radionawigacji przedstawi Marcin Petruk, za chwilę wykręcę do niego numer, ale bez żartów.
1: Bonton Radio 106,6.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Korzystanie z telefonu w nieodpowiednim do tego czasie i przestrzeni to częsty grzech nie tylko wśród kierowców, ale również pieszych. Z powodu tych drugich pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oznakowali część przejść dla pieszych we Włodawie napisem odłóż telefon i żyj. Niestety, jak wynika z policyjnych statystyk, na lokalnych drogach nadal dochodzi do zbyt wielu zdarzeń powodowanych tym, że piesi są tak skupieni na ekranie, że wchodzą na pasy bez pardonu i bez rozejrzenia się na boki. Cóż, pierwszeństwo tak nie działa. To jest, mówmy wprost, przejaw lekceważenia przepisów. Wspomniany napis nie bez powodu jest umieszczany tuż przed wejściem na przejście, bo skoro ktoś patrzy w telefon, to i spojrzy pod nogi. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że akcja, która wcześniej była również przeprowadzana między innymi w Chełmie i Krasnymstawie, pozytywnie przełoży się na redukcję zdarzeń na ulicach.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: way. I had to do it the hard way. Wprawdzie mamy jesień, ale mam w radiu Bonton temat ronda z win, które rozkwitnie. Przynajmniej takie są plany. Zasadzić 13 tysięcy tulipanów i wiosną podziwiać efekty. I takich kwiatków sobie życzymy. Na rondzie, a nie w wykonaniu uczestników ruchu drogowego. O tym usłyszycie niedługo więcej u nas po 15 w kolejnym wydaniu radionawigacji w rytmie dnia. A poza tym jeszcze czekają nas informacje z okolicy, no i też te z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
0: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
1: Reklama.
4: Mamy 15, a to oznacza, że czas na kolejne wiadomości w Radiu Bonton.
5: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych.

0: zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
2: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie tam limitów ograniczenia prędkości.
0: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
4: Flash, skrót lokalnych informacji.
5: Chełm ogłosił przetarg na przebudowę ulic Wirskiego i Wieniawskiego. Wraz z infrastrukturą techniczną firmy mogą składać oferty do 22 października, a prace mają zakończyć się najpóźniej 14 sierpnia przyszłego roku. Dwaj nietrzeźwi mężczyźni podróżowali Audi, które wczoraj wypadło z drogi w Równiankach w gminie Rudnik. Jeden nie miał uprawnień, drugi miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała obu i ustala, który siedział za kierownicą. Możliwość pojawienia się żołnierzy w Izbicy w najbliższy weekend 10 i 11 października odbędą się tam zaplanowane ćwiczenia. Ognisty len nie są związane z zagrożeniem w regionie. Kierowcy powinni zachować ostrożność i liczyć się z czasowymi utrudnieniami. A o szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych. Zapraszam już o 15.30.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Dim, dim, dim. Zwykłem sobie na pogodę. Aktualnie mamy maksimum 22 stopnie, 21, ale trochę chmur się pojawiło, za to tego nie było w prognozie. Ale za to spada ciągle powoli ciśnienie 1017 hektopaskali. Mamy także dobrą jakość powietrza. Jest ogólnie ciepło, jest fajnie, jest super pogoda. Jakby to jest plusik, to jest największy plusik. Jesień jeszcze w dodatku, wow.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
7: Kauczuk jest jasny. To jest jasne. Opony są czarne. To też jest jasne. A skoro to jakby kauczuk jest jasny, opony są czarne, dlaczego? Dlaczego tak jest? O tym wszystkim za chwilę się dowiecie w programie A Dlaczego? Janek Zieliński, to jest oczywiście popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton, 6 minut po godzinie 15. A w tym momencie na początek Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pytanie od Ewy z Krasnegostawu i to pytanie bardzo mi się podoba, bo sama byłam ciekawa. Posłuchajmy więc.
3: Dlaczego opony samochodowe są czarne, skoro naturalny kauczuk jest jasny?
2: I rzeczywiście, słuchajcie, naturalny kauczuk nie jest czarny. Ma kolor od jasno-kremowego do lekko-żółtawego. Więc skąd ta czerń? Odpowiedź brzmi: sadza techniczna, czyli bardzo drobna postać węgla nazywana carbon black. Dodaje się ją do mieszanki gumowej, z której produkuje się opony. I nie robi się tego po to, żeby wszystkie samochody wyglądały bardziej luksusowo, bo wiecie, czarny to luksus. Carbon black ma bardzo konkretne zadania. Po pierwsze, wzmacnia gumę. Jego bardzo drobne cząsteczki rozpraszają się w kauczuku i zmieniają właściwości całej mieszanki. Dzięki temu bieżnik jest bardziej odporny na ścieranie, rozdarcia i odkształcenia. A to ważne, bo opona przez tysiące kilometrów nieustannie styka się z asfaltem, jest ściskana, rozciągana, odkształcana i nagrzewa się podczas jazdy. Po drugie, sadza techniczna pomaga chronić gumę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Pochłania część promieniowania, które przyspieszałoby starzenie się materiału. Bez odpowiedniej ochrony guma z czasem stawałaby się mniej trwała i bardziej podatna na pękanie. Carbon black wpływa też na przewodnictwo elektryczne mieszanki. To ma znaczenie m.in. dlatego, że podczas jazdy opona może gromadzić ładunki elektrostatyczne, które powinny być bezpiecznie odprowadzane przez konstrukcję samochodu. Czyli czarny kolor jest właściwie efektem ubocznym bardzo praktycznego składnika. Co ciekawe, współczesna opona to nie po prostu kawałek gumy. To skomplikowany materiał złożony z kauczuków naturalnych i syntetycznych, wypełniaczy, olejów, siarki oraz wielu innych dodatków. Każdy z nich ma swoje zadanie. Oczywiście jedne poprawiają przyczepność, inne trwałość, odporność na temperaturę czy zużycie. A więc Ewa, następnym razem, kiedy spojrzysz na czarną oponę, możesz pomyśleć: to nie czarna guma, to jasny kauczuk, który dostał bardzo porządne węglowe wsparcie. I właśnie dlatego opona samochodowa nie musi być jasna jak naturalny kauczuk. Ma być przede wszystkim wytrzymała, trwała i bezpieczna. Zbliża się sezon wymiany opon, także pamiętajcie o tym. Ewa, dzięki za to pytanie i do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Day.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

Kochani, taka informacja dla graczy, którzy może grają w symulator latania od Microsoftu. W najnowszej części pod koniec października ma wejść najnowsza aktualizacja świata, gdzie między innymi ma zostać gruntownie odświeżona mapa Polski. Ma się znaleźć kilkadziesiąt różnych obiektów normalnie zrobionych, wsadzonych do gry, widocznych gołym okiem. Będzie chociażby Marlborg, będzie między innymi planetarium na Śląsku. Ciekawe, co będzie z Lubelszczyzny. W sumie ta górka tutaj u nas w Chełmie jest takim sympatycznym punktem odniesienia. Byłoby fajnie, tak szczerze, zobaczyć to tak w grze z lotu ptaka.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
4: Zapraszam na kolejne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Chełm szuka wykonawcy przebudowy ulic Wirskiego i Wieniawskiego. Dzisiaj urzędnicy ogłosili przetarg. Prace mają zakończyć się najpóźniej 14 sierpnia przyszłego roku. To kolejny krok po przygotowaniach, o których informowaliśmy jeszcze w maju. Wówczas prezydent wydał decyzję środowiskową dla szerszego przedsięwzięcia, obejmującego wtedy również ulicę Karłowicza i Łączniki. Obecne postępowanie dotyczy ulic Wirskiego i Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną. Mieszkańcy czekają na poprawę zniszczonych jezdni, ale wcześniejsze plany zakładały znacznie więcej niż wymianę nawierzchni. Przewidziano bowiem nowe chodniki, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie i kanalizację deszczową. Modernizacja ma więc poprawić zarówno warunki przejazdu, jak i poruszania się pieszo oraz rowerem. Firmy mogą składać oferty do 22 października. Na realizację tego zamówienia przewidziano do 10 miesięcy od podpisania umowy, jednak termin graniczny to 14 sierpnia 2027 roku. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Audi wypadło z drogi na zakręcie w Równiankach w gminie Rudnik. Podróżowali nim dwaj nietrzeźwi mężczyźni. Do zdarzenia doszło wczoraj tuż po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej numer 837. Funkcjonariusze zastali uszkodzone auto poza jezdnią. W pobliżu znajdowali się dwaj mężczyźni w wieku 51 i 37 lat. Badanie starszego wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Młodszy miał ponad 2 promile. Jak informuje krasnostawska policja, mężczyźni przedstawiali niespójne wersje zdarzenia. Na miejscu nie udało się jednoznacznie ustalić, kto prowadził. Dlatego zatrzymano obu. 37-latek trafił do szpitala na badania. Nie stwierdzono u niego poważnych obrażeń. Pobrano mu również krew, by ustalić stężenie alkoholu w chwili zdarzenia. Starszego mężczyznę poddano badaniu retrospekcyjnemu w komendzie. Po wykonaniu tych czynności obaj trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
4: Więcej żołnierzy i pojazdów wojskowych mogą zobaczyć w najbliższy weekend mieszkańcy Izbicy. 10 i 11 października będą tam realizowane zadania w ramach ćwiczeń Ognisty Len, prowadzonych przez 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. Wojsko będzie przemieszczać się zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Kierowcy powinni zachować ostrożność w pobliżu pojazdów wojskowych i liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Brygada podkreśla, że są to wcześniej zaplanowane ćwiczenia, ich organizacja nie ma związku z zagrożeniem ani sytuacją kryzysową w regionie. Większość zadań zostanie przeprowadzona na terenach wojskowych, ale część odbędzie się poza nimi, między innymi właśnie w Izbicy. Żołnierze będą ćwiczyć ochronę infrastruktury krytycznej, reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz działania w terenie leśnym i zabudowanym. Sprawdzane będzie również dowodzenie i współpraca pododdziałów. Kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy brygady, apeluje do mieszkańców o spokój, wyrozumiałość i ostrożność podczas przemieszczania się wojska. Wernisaż i monodram złożą się na Noc Bibliotek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Placówka zaprasza mieszkańców 16 października do swojej siedziby przy ulicy Partyzantów. O godzinie 16 w holu na pierwszym piętrze rozpocznie się wernisaż wystawy Adama Puławskiego. Te, co skaczą i fruwają. Chełmski artysta pokaże ponad 20 rysunków przedstawiających zwierzęta. Od hodowlanych i leśnych po gatunki egzotyczne. Prace wyróżnia oszczędna, cienka, czarna kreska. Godziną później w sali widowiskowej Krzysztof Grzesiuk zaprezentuje autorski monodram Co dusza ma w spektaklu. Czerpie z Antygony Sofoklesa oraz utworów Janusza Głowackiego. To opowieść o sumieniu, wykluczeniu i zmaganiach człowieka z władzą. Oprawę muzyczną zapewni Wojciech Machejus.
5: Bon Ton Radio.

W ostatnim czasie policja prowadziła akcję kontroli, jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg. I już za niedługo usłyszycie o tym więcej w Radio Nawigacji, w Radiu Bondon. Oczywiście to jest popołudnie w rytmie dnia, jeszcze 22 minuty do godziny 16, a teraz serwujemy wam na 104.9 FM Memo. Dasza.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wczoraj chełmscy policjanci przeprowadzili akcję bezpieczeństwo kierujących hulajnogami elektrycznymi, a nasi zmotoryzowani słuchacze prężnie komentowali ją w internecie. Pochlebnie wobec mundurowych, mniej pochlebnie wobec samych użytkowników jednośladów. I w sumie trudno im się dziwić, bo kiedy spojrzy się na statystyki zdarzeń, to można mieć wątpliwości, czy hulajnogi są dla każdego. Niekorzystanie z kasków, jazda po ulicach zamiast po ścieżkach, czy wymuszanie pierwszeństwa to niestety bardzo często popełniane wykroczenia w społeczności miłośników hulajnóg. Oczywiście nie mówimy tutaj w ogólnym ujęciu, bo każda grupa uczestników ruchu ma swoje czarne owce. Podsumowując, mamy porę korków, czas sprzyja jeszcze korzystaniu z jednośladów, więc od nas apel do wszystkich, aby stosować się do przepisów.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Reklama.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Katy Perry, Wedged Burn w Radiu Bon Ton. Zbliżamy się oczywiście do 16 i do kolejnych wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiaj usłyszycie między innymi o tym, co się stało w Ostrołęce. Niestety o tym ataku nożownika w szkole. To jest jakby jeden z głośniejszych tematów dzisiejszego dnia i tego na pewno nie zabraknie.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
4: Mamy 16, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K. Nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
6: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
5: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze szpitala południowego w Warszawie. Jak

0: przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
1: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków, różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
0: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy 21 stopni, na niebie trochę chmur i ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali. To tak jakoś regularnie nam spada w dół przez cały dzień. Dobra jakość powietrza. I jeżeli chodzi o dalsze godziny, no to oczywiście temperatura będzie powoli spadać. Najniżej będzie około 8 stopni nad ranem, więc ten poranek, gdzie ostatnio te poranki były takie no chłodnawe, to teraz będzie troszeczkę bardziej łaskawe to będzie. O,
2: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
6: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
3: No kochani, jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie dnia. Janek Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i zapraszam.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Reklama. Bon ton radio. W rytmie dnia.

Top Thumping za nami w Radiu Bon Ton. Przed nami z kolei wiadomości sportowe z regionu. Będzie o medalach karateków Satori, które zdobyli w polskim czempionacie. O tym oczywiście opowie wam Marcin Pedruk. Chwilę, ja potem zagoszczę z kolei w Witaminie FM. Dzisiaj środa i dzisiaj też ważny temat w tym programie, bo będzie o Dniu Zdrowia Psychicznego w Chełmie. To będzie już w piątek, także taka mała zapowiedź.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny start i kolejne medale reprezentantów Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori. Tym razem stawali oni na podium w Siemianowicach Śląskich, które były gospodarzem Mistrzostw Makroregionu Południowego Polskiego Związku Kyokushin Iko Poland, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
7: Chełmską Szkołę Karate Kyokushin Satori reprezentowało 8 zawodników, którzy w komplecie stanęli na podium. I tak, w kategorii kumite pierwsze miejsce zajęli Marzena Łatka i Adam Wójtowicz. Drugie miejsce Dawid Wursz, Szymon Grabowski, Michał Łatka, Franciszek Dobrowolski. Trzecie miejsce zajął Kacper Krukowski. W konkurencji kata ja zająłem chyba już tradycyjnie drugie miejsce. Przed nami dwie najbardziej prestiżowe imprezy tego półrocza, czyli Puchar Polski i Puchar Europy, do których bardzo intensywnie trwają przygotowania.
6: W zawodach w Siemianowicach Śląskich wystartowało 304 zawodników z 25 klubów, zaś satorianie uplasowali się na 12 lokacie w klasyfikacji drużynowej. Juniorzy Chełmianki nie zwalniają tempa i trenują do kolejnych meczów w ligach chełmskiej i wojewódzkiej. Ostatnie spotkania podsumowuje trener Tomasz Iwan.
8: Graliśmy z liderem, z Motorem Lublin. Po bardzo dobrym wykonaniu meczu w naszym zremisowaliśmy 1-1. Nie wypowiadam się na temat pracy sędziów, ale tutaj muszę jakby powiedzieć, że sędziowie tutaj bardzo mocno nas skrzywdzili. Oczywiście nie polega to na tym, żeby ich deprecjonować i mówić o nich źle, ale no niestety byli głównymi bohaterami tego spotkania, czego bardzo żałujemy, bo mogliśmy ten motor pokonać w tym meczu. Jeśli chodzi o drugi mecz, to wygraliśmy go bardzo gładko w lidze chełmskiej 14-1 z Włodawianką Włodawa. Jednak nie wynik jest ważny, tylko to, aby chłopaki dogrywali mecze w wymiarze 90 minut.
6: Następne mecze juniorzy Chełmianki rozegrają w lidze chełmskiej z KS-em Bezek, zaś w wojewódzkiej z Lublinianką. Trwają zapisy do 10. chełmskiego biegu niepodległości, który rozegra się 11 listopada. Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse, 5 i 10 km, a sygnał startowy usłyszą o symbolicznej godzinie 11.11. Trasy obu wyścigów zostaną poprowadzone ulicami miasta, a na dotarcie do mety zawodnicy mają odpowiednio 40 i 70 minut. Zapisy do biegu są prowadzone przez stronę dostartu.pl do 9 listopada. W przyszły weekend w Woli Uchruskiej rozegra się turniej charytatywny organizowany przez siatkarki Azymutu Wierzbica. Celem rywalizacji będzie pomoc finansowa dla Julii Jaworskiej, która w zeszłym roku ucierpiała w wypadku samochodowym, doznając złamań kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do udziału w dobroczynnej rywalizacji sportowej zachęca Dominika Stopa, kapitan Azymutu Wierzbica.
9: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
6: Zapisy do turnieju siatkarskiego w Woli Uchruskiej są prowadzone pod numerem telefonu 665 050 238. Troje strzelców MKS-u Dragon Home ma za sobą udany start w Mistrzostwach Polski Młodzików, których gospodarzem była Bydgoszcz, mówi prezes klubu Jan Domski.
10: W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 piąte miejsce zajął Oberda Mateusz z wynikiem 406 punktów. 42 miejsce jego brat Jakub z wynikiem 369 i 30 punkta. W konkurencji 3 postawy, 320. Mateusz zajął 9 miejsce z wynikiem 550 punktów. Jakub był 17 z wynikiem 522 punkty. W konkurencji karabinu sportowego 40 strzałów leżąc Mateusz Oberda był 12 z wynikiem 400,2 punkta, a Jakub 19 z wynikiem 391,1 punkta.
6: W Bydgoszczy chełmskiego Dragona reprezentowała jeszcze Martyna Nowosad, która poza startami solowymi zajęła 5 miejsce w konkurencji mixed wspólnie z Mateuszem Oberdą.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W najbliższą sobotę obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Także w Chełmie. Mam dziś dla was zapowiedź wydarzenia, które odbędzie się w piątek, a oprócz tego, no, chciałem po prostu z wami pogadać. Janek Zieliński, zapraszam. Także no, co tam? Wszystko w porządku? Wysypiasz się? Dobrze się odżywiasz? Znaczy, wiadomo, jest to pojęcie względne, ale mam nadzieję, że się najadasz, ale się nie przejadasz. No, dwie skrajności, każda zła. No i mam nadzieję, że się właśnie, że się wysypiasz i że cię zbytnio nic niepokoi. A nie oszukujmy się, przy takim zalewie informacji można dostać bzika. A jeszcze te syreny, alerty RCB. Chociaż tych SMS-ów jest już tyle, że mam wrażenie, że chyba się do tego przyzwyczajamy, tak jak sobie to wszystko obserwuję, tą całą sytuację. Także mimo tego, że de facto nie siedzimy naprzeciwko siebie, to zastanowisz się chwilę nad tymi pytaniami, bo warto to sobie zrobić teraz na jakiś czas i żeby być na bieżąco ze stanem swojego zdrowia psychicznego. Pozwoliłem sobie też tak w międzyczasie zerknąć na badania w tym temacie. W maju zeszłego roku Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikował badania o stanie psychicznym Polaków i można się tam dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Tak ogólnie? No nie jest jakoś źle. Poniżej średniej swoje zdrowie psychiczne ocenia 16% badanych, natomiast swój stan jako dobry lub wręcz bardzo dobry oceniło 64% badanych. Swoją psychikę oceniamy lepiej niż ogólny stan zdrowia. Co czwarty badany twierdził, że jest źle, a mniej niż połowa ocenia swój stan jako dobry. Jeżeli już się o coś martwimy, to najczęściej o gospodarkę, prywatne finanse, też decyzje polityków i ich przełożenie na nasze życie oraz o imigrantów. Chociaż aż 23% badanej populacji doświadczyło w niedalekim czasie obniżonego nastroju, więc objawy występują i nie są tak rzadkie. 15% otrzymało diagnozę zaburzenia psychicznego i najczęściej była to depresja, 77%, a u 55% były to zaburzenia lękowe, pozostałe przypadłości występowały poniżej progu 10%. Najczęściej symptomy depresji deklarowały osoby w przedziale wiekowym 18-24, a najrzadziej osoby starsze, powyżej 55 roku życia, co może wskazywać albo na dobrą kondycję tej grupy, albo na zmniejszoną świadomość na temat zdrowia psychicznego. A o pomocy od specjalisty w ciągu roku od przeprowadzonego badania myślało 68% respondentów. Takie badania jak to pokazują, że w temacie świadomości i dbania o swoje zdrowie psychiczne dalej mamy dużo pracy do wykonania. Jeżeli będziecie chcieli coś podziałać w tym temacie, to już w ten piątek po 11 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie. A oprócz psychologów na miejscu będzie się działo trochę

0: rzeczy artystycznych. Także kochani, dbajcie o siebie. Zdrówka wszystkim. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bon

No nie płaczcie. Ja jeszcze jutro będę z wami w rytmie dnia. Dzisiaj już koniec, także szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz, Kira za nami. A ja oczywiście nazywam się Janek Zieliński. Kłaniam wam się i do usłyszenia w kolejne popołudnie czwartkowe właśnie już jutro w Radiu Bonton. Dziękuję za to popołudnie jeszcze raz. No i cóż, trzymajcie się. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26

0: 82.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Reklama. Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
0: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
2: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu Moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
0: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
0: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Ponad 13 tysięcy biało-czerwonych tulipanów ma zakwitnąć wiosną na rondzie Zwin w Chełmie. Miasto ogłosiło przetarg na nowe nasadzenia i system podlewania. Prace mają zakończyć się do 15 listopada. Gmina Rudnik zabezpieczyła kolejne księgi stanu cywilnego, dokumentujące historię mieszkańców. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa przeszły one konserwację i renowację. Gmina chroni te dokumenty przed niszczeniem od 2021 roku. Prawie 1200 kontroli i błędy w blisko 9 na 10 sprawdzonych przypadków. To bilans działań ZUS w województwie lubelskim od stycznia do sierpnia tego roku. Nieprawidłowości dotyczyły głównie naliczania składek, a łączny skutek finansowy kontroli przekroczył 11 milionów złotych. Na najbliższe wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton i szczegóły zapraszamy o 17.30.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: jutro pogoda zacznie się już psuć, choć będzie jeszcze ciepło. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Opolszczyźnie, do 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Na zachodzie już sporo chmur i przelotny deszcz. Popada też przelotnie na południu. Słonecznie jeszcze na wschodzie.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu mamy rocznice, które zdefiniowały rocka, R&B oraz przełomowe momenty w historii albumów. A zaczynamy od roku 1927. Właśnie wtedy w Pensylwanii urodził się Al Martino, amerykański piosenkarz i aktor. Jego głos królował na listach przebojów w latach 50. i 60., a sam artysta grał m.in. w filmie Ojciec Chrzestny. Przenieśmy się do roku 1960. Tego dnia na świat przyszła Toni Braxton, amerykańska wokalistka R&B, aktorka i autorka tekstów. Jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek R&B, a jej utwory, takie jak Unbreak My Heart, to światowe hity. A teraz rok 1968. Właśnie wtedy w Anglii urodził się Tom York, wokalista, autor tekstów i główny twórca zespołu Radiohead. Jest uznawany za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnego rocka. No to teraz rok 1970. Właśnie tego dnia ukazał się album Led Zeppelin 3 zespołu Led Zeppelin. Chociaż krążek początkowo podzielił krytyków, dziś jest klasyką, która łączy heavy rocka z elementami folkowymi, co udowodniło wszechstronność grupy. Kolejna ważna data to rok 1994. Właśnie wtedy ukazał się album Monster zespołu R.E.M. Płyta będąca powrotem do gitarowego, rockowego brzmienia zadebiutowała na pierwszym miejscu list przebojów w USA i stała się ich jednym z największych komercyjnych sukcesów. I na koniec rok 2007, właśnie wtedy ukazał się singiel No One, Alicia Keys. Ten utwór będący mieszanką soulu, R&B i popu natychmiast stał się globalnym hitem, zdobył 2 nagrody Grammy i jest dziś jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań. No to posłuchajmy tego ponadczasowego utworu, który zdefiniował erę współczesnego R&B i popu. No One i Alicia Keys.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach

0: NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
0: Reklama.
5: Eliza Kudelska na posad. Jest 17.30, to czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Biało-czerwone tulipany, nowe krzewy i automatyczne podlewanie. Tak ma wyglądać rondo Zwin w Chełmie po zmianach. Miasto szuka wykonawcy, który zagospodaruje blisko 1600 metrów kwadratowych zieleni. Najbardziej widowiskowo ma być wiosną, kiedy zakwitnie ponad 13 tysięcy tulipanów. W osobnych grupach zostanie posadzonych ponad 7,5 tysiąca białych kwiatów oraz ponad 5,5 tysiąca czerwonych. Po przekwitnięciu ich cebule pozostaną w ziemi. Na rondzie przybędą też jałowce, berberysy i kosodrzewina. Między nasadzeniami znajdą się trawnik oraz białe i czerwone kruszywo dekoracyjne. O podlewanie roślin zadbają linie kroplujące, do których woda popłynie z istniejącego hydrantu. Projekt zakłada również przeniesienie figury misia w inne miejsce. O wyborze wykonawcy przesądzi cena. Prace mają zakończyć się do 15 listopada. Nowa zieleń pojawi się więc jesienią, ale pełny efekt mieszkańcy zobaczą dopiero wiosną. W gminie Rudnik zabezpieczono kolejne księgi stanu cywilnego. To dokumenty, w których zapisane są informacje dotyczące mieszkańców i lokalnych rodzin. Specjalistycznym pracom konserwatorskim, renowacyjnym poddano księgi z lat 1937, 40, 41, 53, 54, 63 oraz 66. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. Pieniądze pozwoliły na przeprowadzenie kolejnych prac, których celem było zabezpieczenie dokumentów przed dalszym niszczeniem i przygotowanie ich do bezpiecznego przechowywania oraz dalszego użytkowania. Jak podkreśla zastępca wójta gminy Monika Kalita, księgi stanu cywilnego to nie tylko dokumentacja urzędowa, ale również świadectwo historii mieszkańców gminy, lokalnych rodzin i minionych pokoleń.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: ZUS rzadziej kontroluje przedsiębiorców, ale częściej wykrywa nieprawidłowości. W województwie lubelskim od stycznia do sierpnia przeprowadził prawie 1200 kontroli płatników składek. Błędy ujawniono w blisko 9 na 10 sprawdzonych przypadków.
7: Liczbę kontroli pozwala nam ograniczać zaawansowana analiza ryzyka. Prowadzimy ją po to, żeby koncentrować się z kontrolami przede wszystkim tam, gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największe. I właśnie dlatego skuteczność kontroli to teraz około 90%, czyli w 9 na 10 przypadków kontrolerzy trafiają na nieprawidłowości u płatników składek. Od stycznia do sierpnia inspektorzy ZUS w województwie lubelskim przeprowadzili prawie 1200 kontroli płatników składek i w przeszło 1000 przypadków wykryli nieprawidłowości. Łączny skutek finansowy tych działań w regionie to ponad 11 milionów złotych.
5: Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Zdecydowana większość wspomnianej kwoty dotyczyła nieprawidłowo naliczonych składek. Pozostała część błędów w naliczaniu świadczeń. Inspektorzy wykrywają m.in. stosowanie niewłaściwych umów, które mają obniżyć składki. W ostatnim czasie najwięcej nieprawidłowości ujawnili w transporcie międzynarodowym, pośrednictwie pracy i usługach ochrony. ZUS przypomina, że prawidłowe rozliczanie składek ma znaczenie dla pracowników, bo wpływa na wysokość ich świadczeń chorobowych, rent i przyszłych emerytur. 8 firm ubiega się o budowę nowoczesnej hali sportowej w Okrzowie Kolonii. Samorząd otworzył oferty w przetargu, w którym najtańsza propozycja okazuje się niższa od zabezpieczonego budżetu o ponad 9 400 000 zł. Przetarg wszedł w fazę szczegółowej weryfikacji ofert, a wyłoniony wykonawca będzie miał na realizację prac 2,5 roku. Nowy obiekt ma powstać przy ulicy Szkolnej. W przyszłości obok hali ma powstać nowa szkoła podstawowa, boiska zewnętrzne oraz plac zabaw. Projekt przewiduje dwukondygnacyjny budynek o wysokości około 12 metrów z pełnowymiarową areną do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Wewnątrz zaplanowano mobilne trybuny przy parkiecie, a na piętrze stałe trybuny, salę do aerobiku oraz gabinet masażu. Obiekt zyska także pełne zaplecze szatniowe i magazynowe. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie terenu. Na realizację inwestycji gmina Chełm zabezpieczyła prawie 25 milionów złotych.
6: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jesienią drzewa robią coś, co wygląda jak wielki pokaz kolorów. Zielone liście stają się żółte, pomarańczowe, czerwone, czasami niemal purpurowe. Ale z punktu widzenia biologii to wcale nie jest pokaz. To, uwaga, chemia. I żeby ją zobaczyć, musimy najpierw zajrzeć do środka liścia. Latem liście jest zielony przede wszystkim dzięki chlorofilowi. To właśnie ten barwnik umożliwia fotosyntezę, czyli proces, w którym roślina wykorzystuje światło do produkcji energii. Chlorofil pochłania część światła, ale nie pochłania go całego. Zielone światło jest w dużej mierze odbijane, dlatego liść wygląda dla nas na zielony. Kiedy jednak jesienią dni stają się krótsze, a temperatury spadają, drzewo zaczyna ograniczać aktywność liści. I pojawia się problem. Chlorofil jest związkiem zawierającym m.in. magnez. Zamiast więc po prostu wyrzucić cały liść, drzewo odzyskuje z niego cenne składniki i transportuje je z powrotem do swoich tkanek. Chlorofil jest rozkładany. A kiedy zielonego barwnika ubywa, zaczynamy dostrzegać to, co przez całe lato było przez niego przykryte. Żółte i pomarańczowe barwniki. To przede wszystkim karotenoidy, ta sama grupa związków, która odpowiada m.in. za kolor marchewki bądź pióra flaminga. Czyli żółty jesienny liście niekoniecznie produkuje jesienią żółty kolor. On często po prostu przestaje być zielony. Ale skąd więc biorą się te spektakularne czerwienie? Tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Czerwony i purpurowy kolor zawdzięczamy głównie antocyjanom. I w przeciwieństwie do karotenoidów, antocyjany mogą być wytwarzane w liściu właśnie jesienią. Dlaczego drzewo miałoby inwestować energię w produkcję czerwonego barwnika tuż przed zrzuceniem liści? Naukowcy od lat dyskutują nad dokładnym znaczeniem tego procesu. Jedna z hipotez mówi, że antocyjany mogą chronić aparat fotosyntetyczny przed nadmiarem światła w okresie, kiedy chlorofilu jest już coraz mniej. Inna sugeruje, że intensywne czerwone zabarwienie może mieć związek z ochroną liścia przed stresem i procesami zachodzącymi podczas jego starzenia. Czyli czerwień liści nie jest wyłącznie jesienną dekoracją. Może być częścią biologicznej strategii drzewa. A teraz pytanie, które można zadać patrząc na dwie ulice pełne drzew. Dlaczego jedne drzewa robią się żółte, a inne czerwone? Bo różne gatunki mają różny zestaw barwników i inaczej reagują na warunki środowiska. Ale znaczenie ma również pogoda. Słoneczne dni i chłodne noce mogą sprzyjać intensywniejszym czerwieniom. Z kolei temperatura, dostępność wody, światło czy długość dnia wpływają na tempo całego procesu. Dlatego jesień każdego roku może wyglądać trochę inaczej, ale zawsze jest piękna. Raz mamy spektakularną ferię czerwieni i złota, innym razem liście szybko brązowieją i opadają. To nie przypadek, to zapis warunków, w jakich funkcjonowało drzewo. I jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy patrzymy na jesienny liść, często myślimy, drzewo umiera. A to właściwie zupełnie odwrotny obraz. Drzewo właśnie bardzo rozsądnie przygotowuje się do zimy. Odzyskuje część składników odżywczych z liści, ogranicza straty wody i tworzy specjalną warstwę komórek u nasady ogonka liściowego. W końcu liść odpada. Drzewo zostaje z dużo mniejszą powierzchnią, przez którą mogłoby tracić wodę podczas zimy, a liście wracają do obiegu materii. Rozkładają się, a zawarte w nich składniki trafiają z powrotem do gleby. Czyli jesienny las to nie jest po prostu moment, kiedy natura zmienia dekoracje. To ogromny proces chemiczny i biologiczny. Zielony chlorofil znika, karotenoidy wychodzą na pierwszy plan, pojawiają się też antocyjany, drzewo odzyskuje cenne składniki, a na końcu liść spada. I właśnie dlatego jesień potrafi wyglądać jak obraz namalowany przez artystę. Tyle, że farby produkuje sama roślina. Znajdźcie czas na to, żeby zatrzymać się i popatrzeć właśnie na te piękne drzewa, krzewy i wszystko to, co zmienia kolory, bo naprawdę jesteśmy świadkami niesamowitego spektaklu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: 104,9. Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801-181-181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Bonton.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
3: Bonton

0: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
0: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
2: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
0: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
3: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
0: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuję to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
0: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Paszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
7: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Iga Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff.
6: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikoną Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majszak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu. rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie mam. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.
0: Po słonecznej środzie pogoda zacznie się zmieniać. Jutro na północy i północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. Miejscami możliwy deszcz przelotny, raczej słaby. A na pozostałym obszarze kraju dużo słońca, od 18 do 23 stopni. Ciśnienie już spada, wiatr na razie umiarkowany.
5: Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Marcin Woszczewski, założyciel Teatru Oko.
4: Zbliża się piękny jubileusz, 20-lecie Teatru Oko. Może zanim jeszcze przejdziemy do tych uroczystości i co się wydarzy. Jak pan wspomina te 20 lat? Czy jakieś takie jednomocne jest wspomnienie? Czy wiele ich jest?
3: Historia długa, faktycznie. Historia, która ma za sobą wiele i wzlotów, i upadków, i sukcesów, i radości, i smutków, i trosk, i wiele, wiele innych emocji, które na przestrzeni tych 20 lat towarzyszyły. Czy mam jakieś jedno? Myślę, że to chyba najważniejsze, to, które spowodowało, że istniejemy, czyli podjęcie decyzji. To chyba takie najważniejsze, najistotniejsze wspomnienie. Pamiętam pierwsze spotkanie 5 października 2006 roku na spotkaniu po ogłoszeniu naboru, próby zawiązania grupy teatralnej. Nie pojawił się nikt, więc było pierwsze przerażenie i to chyba takie mocne przerażenie, że ta kultura teatru w tak małej miejscowości, jaką jest Truda Huta, że może nie mieć jakiejś przyszłości, że jednak nie ma tym zainteresowania. No ale czas pokazał, że się nie poddałem. Poszedłem po jakieś inne środki promocji tego działania, tego, że zachęcam. No i faktycznie 9 października 2006 roku udało mi się zebrać pierwszą grupę, która jako pierwsze pokolenie chwilę później zafunkcjonowała na scenie, no i zrealizowała swoje pierwsze spektakle. No i w tym pokoleniu też zrealizowaliśmy tak, no, dość dużo tych spektakli i to się zaczęło rozwijać. Także to było najmocniejsze, natomiast jeżeli chodzi o perspektywę tych wszystkich lat, 5 pokoleń, 5 różnych grup teatralnych, różnych osób, tendencje różne, sympatii, wejścia w teatr, impulsów, które powodowały w dzieciakach, na początku zawsze dzieciaki, bo to 5. klasa startuje. Później oni dorastają, część zostaje, część odchodzi, to wszystko rotuje, ale finalnie jest tak, że ten Teatr Oko trzyma się, ma się dobrze, funkcjonuje, produkuje nowe spektakle, jest ze sobą i stanowi taką grupę przyjaciół.
4: Przejdziemy teraz do tego, co się wydarzy. 3 dni, 3 w sumie różne formy wyrazu, bo będzie się przeplatać i teatr, i film, i trochę sztuki. Co tam się zadzieje od piątku?
3: No na pewno głównym takim celem, głównym elementem przekazu będzie historia Teatru Oko i na tym będziemy się koncentrować. Przy doborze spektakli zdecydowałem, że pokażemy te nasze takie kultowe spektakle, takie, które były najczęściej grane. No i tutaj nieprzypadkowo spektakl Zadra, który jest w naszym repertuarze niemalże od początku, bo od roku 2009. Drugi taki spektakl to Topiel, który przyniósł nam najwięcej sukcesów, no i też jest takim rozpoznawalnym znakiem firmowym Teatru Oko. No i trzeci taki spektakl, który wraca po 9 latach do repertuaru właśnie z okazji jubileuszu, to jest Ciacho, monodram w wykonaniu Marcina Nawrockiego, jedynego już w tym momencie członka grupy Teatru Oko z tego pierwszego pokolenia, które przyszło właśnie 9 października w 2006 roku.
4: Czyli taka prawdziwie sentymentalna podróż przez różne tytuły.
3: No myślę, że tak, i najbardziej te takie kultowe. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował niespodzianek, więc myślę, że każdy z tych spektakli, no z wyjątkiem może Zadry, bo to jest taki spektakl troszeczkę nietykalny, ta tematyka jest bardzo inna, może taka mniej jubileuszowa, ale dla nas jako Teatru Oko bardzo ważna, więc chcemy też to powiedzieć, bo mówimy tutaj o spektaklu nawiązującym do historii obozu zagłady w Sobiborze. I tym spektaklem zaczniemy nasze obchody, czyli 9 w dacie powstania Teatru Oko, 9 października o godzinie 17 wystartujemy właśnie spektaklem Zadra. Jest to 4. obsada tego spektaklu, ale myślę, że sympatycy i nie tylko będą tutaj świadkami też nie mniej wyjątkowego wydarzenia, mimo tego, że być może ktoś już widział. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne działanie w piątek, czyli w pierwszy dzień obchodów jubileuszu, to mamy tutaj przygotowaną, będziemy mieć przygotowaną, mamy przygotowaną wystawę plakatu teatralnego i rekwizytu, czyli z przestrzeni lat te wszystkie rekwizyty ze spektakli, które już nie istnieją. Spektakli, które nie były grane na przykład długo, bo z różnych powodów musiały się gdzieś tam rozpaść albo ludzie się porozchodzili, a te rekwizyty zostały i one teraz, myślę, że zasługują na wyeksponowanie przy okazji takiego jubileuszu, w związku z tym też ta wystawa jubileuszu i to będzie taki pierwszy, dzień, którego celem będzie takie pierwsze spotkanie, bo tutaj też kierowaliśmy zaproszenie

0: Marcin zrealizował, nagrał, wyreżyserował ten film z nami podczas ostatniej edycji Wrzyny Teatralnej w 2025 roku. Wtedy powstawały zdjęcia do tego filmu. Zaangażował mnóstwo ludzi, w tym też i mnie, więc ja się pojawiam tutaj na ekranie w takiej nowej, innej odsłonie. Film, myślę, że troszeczkę taki psychodeliczny, troszeczkę taki grający na emocjach, w tematyce bardzo ważnej, też korespondującej z istotą działania, funkcjonowania Teatru Oko, więc to się ładnie nam komponuje. Cieszymy się, że właśnie podczas jubileuszu będzie miała miejsce ta premiera. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no to tutaj będzie najbardziej widowiskowa część, czyli spektakl Topiel, kultowy nasz ten spektakl. W tej edycji, w tej odsłonie, w tej prezentacji zobaczymy wszystkie pokolenia Teatru Oko, więc nie będzie to jak zwykle około 10 osób, tylko będą to nieco większe tłumy, kilkanaście osób będzie na scenie, ale będą też właśnie w składzie, w obsadzie osoby, które ten spektakl grały na przestrzeni tych 20 lat, czyli od pierwszego pokolenia, które zawiązało się w 2006 roku, poprzez kolejne. Kolejne było chyba około 10, później kolejne i tych pokoleń będzie 5 na scenie, więc jednorazowa, jedyna i niepowtarzalna sytuacja, żeby w takiej odsłonie ten spektakl zobaczyć. Natomiast po spektaklu zaprosimy właśnie do takiego wehikułu czasu, ale z naszymi sympatykami, z osobami, które nas oglądały przez te lata, które z nami współpracowały w różnym zakresie, czy też wsparcie, czy po prostu dobre słowo, czy obecność na spektaklach, premierach, to te osoby zechciały wziąć udział w pierwszej takiej odsłonie filmu dokumentalnego, który zrealizował Szymon Woszczewski. I Szymon właśnie tutaj w pierwszym tak jakby etapie pokazuje te spotkania nawiązujące do przeszłości. Drugi etap filmu będzie powstawał w trakcie jubileuszu, więc finalna wersja takiego kompletnego filmu dokumentalnego o Teatrze Oko i o tak jakby tym etapie 20 lat powstanie jeszcze troszeczkę później. Na nią będzie trzeba poczekać, natomiast te pierwsze wspomnienia, te pierwsze rozmowy z tymi ludźmi, którzy z nami sympatyzują na scenie, lubią, przychodzą na spektakle, to właśnie podczas gali tej jubileuszowej. No później będzie taka część bardziej oficjalna, czyli tutaj myślę, że wszyscy zaproszeni goście, ale też wszyscy widzowie, którzy chcą być z nami w tym dniu, przeżyć to razem z nami, to oczywiście są zaproszeni i będzie tutaj taki moment, zakładamy, że jakieś być może delegacje się pojawią, być może ktoś będzie chciał coś nam powiedzieć, czy pożyczyć, złożyć życzenia, to myślę, że to będzie taki moment. Oczywiście później spotykamy się w już takich luźnych rozmowach przy jakiejś tam kawce, herbatce, ciasteczku, no i oczywiście jubileuszowym torcie na zakończenie festiwalu wręcz pod tytułem Jubileusz Teatru Oko.
1: Jak też wziąć udział w tych wydarzeniach, bo wydarzenia są otwarte, można uzyskać wejściówki, więc gdzie je zdobyć i jak zasiąść na tej przysłowiowej widowni?
0: Jest to bardzo proste, wystarczy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie Hucie i zarezerwować sobie miejsce. Oczywiście można sobie wskazać konkretne dni, nie trzeba brać karnetu na całość, można sobie wybrać poszczególne punkty programu, natomiast to jest bardzo proste. 82 568 60 55, to jest telefon do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie Hucie. Tam można zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce i być z nami.
1: 20 lat, więc taki moment na podsumowanie, ale też na patrzenie w przyszłość. Więc czego pozostaje życzyć?
0: To jest jedno z tych trudniejszych pytań, które padają. Czego? No na pewno tej siły wytrwałości, determinacji, kreatywności tej, która drzemie też i we mnie jako osobie, która ma, myślę, że i zaszczyt, i przyjemność tą grupę prowadzić, ale też moim przyjaciołom z teatru, bo to chyba tak musimy o sobie mówić. My mamy taki kultowy utwór zespołu Kult, to się nazywa Kulci Crew i tam jest, tak sobie zacytuję, że nie ma takiej szajki jak ta. My się nazwaliśmy tak kiedyś bardzo przewrotnie, bardzo tak kolokwialnie być może, szajka. My jesteśmy taką szajką przyjaciół, która lubi się spotykać, lubi być ze sobą, lubi komentować rzeczywistość poprzez scenę, poprzez teatr, poprzez spektakle, więc tego sprawnego oka, wnikliwego oka, żeby zobaczyć więcej, tego chyba byśmy sobie życzyli. I oczywiście tych takich realizacji scenicznych, które będą dawać nam wszystkim satysfakcję.

0: zarówno nam, jako tutaj twórcom, a także publiczności, widowni, która zechce nas odwiedzić czy na jubileuszu, czy też później na przyszłych spektaklach.
1: Pozostaje nam teraz zaprosić Pana słowami na to wydarzenie.
0: Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na jubileusz Teatru Oko. 20 lat. To nie jest mało czasu, to jest kawał naszego życia i będzie nam naprawdę bardzo miło, jeżeli się pojawicie, jeżeli zechcecie pobyć z nami, spędzić z nami czas, zobaczyć, co u nas słychać, no i po prostu spędzić wspólnie czas, dając nam energię na kolejne co najmniej 20 lat.
1: I dzisiaj u nas w studiu Radia Bonton był
0: Marcin Woszczewski, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie, a także założyciel Teatru Oko.
1: Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na tą piękną uroczystość.
0: Zapraszam serdecznie.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Krubieszowska 80.
3: Reklama.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Reklama.
12: Bon ton radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś cofamy się do 1994 roku, ale brzmieniowo lecimy do lat 60. Odkurzamy kawałek, który jest esencją nonszalancji brytyjskiej, elegancji i tego niesamowitego, brudnego, gitarowego brzmienia. Mówimy o Edwinie Collinsie i jego nieśmiertelnym hicie A Girl Like You. To jest piosenka, która udowadnia, że żeby zrobić światowy hit, wystarczy jeden genialny riff i charakter.

Edwin Collins nie był debiutantem. Był już dobrze znany jako wokalista post-punkowej grupy Orange Juice, ale w połowie lat 90. postanowił iść na swoje i to był strzał w dziesiątkę. Ciekawostka? Collins w zasadzie sam stworzył ten utwór w swoim domowym studiu. To pokazuje, że czasami najbardziej kultowe hity rodzą się w skromnych warunkach. Łącząc retro soul, swing i nowoczesny alt rock, Collins stworzył podgatunek, który można nazwać neo-swingiem. Co sprawia, że ten kawałek jest tak hipnotyzujący? Oczywiście ten riff. Ta gitara brzmi, jakby była podłączona do zardzewiałej puszki, ale ten fuzz jest absolutnie perfekcyjny. To jest brzmienie, które natychmiast wpada w ucho i zostaje tam na zawsze. Do tego dodajmy wokal Collinsa, ten jego niski, lekko jazzujący głos, który brzmi jak połączenie Lou Reeda z Frankiem Sinatrą po kilku szklankach szkockiej. Śpiewa w nim o dziewczynie, która go urzekła, ale tekst jest tak prosty, tak bezpretensjonalny, że chwyta za serce. Ten utwór to studium napięcia między prostotą a intensywnością. Utwór pierwotnie wydany w 1994 roku stał się globalnym hitem dopiero w 1995 i 96 roku, docierając na szczyty list przebojów w Europie i stając się hitem na parkietach w USA. Został też użyty w kilku filmach, co tylko umocniło jego kultowy status. A Girl Like You to piosenka, która nigdy się nie starzeje. To jest idealny soundtrack do momentu, kiedy widzisz tę jedyną osobę w tłumie i po prostu musisz podejść. To muzyka, która ma niepowtarzalny styl i klasę. Podkręćcie głośniki i poczujcie ten brudny, wibrujący beat. Czas na kawałek, który jest ikoną lat 90. i ma w sobie ducha lat 60. Edwin Collins, A Girl Like You w Radiu Bon Ton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama.
2: Bonton Radio. Pogodzimy.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor Alupoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: To jest Bonton Radio.

0: raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
0: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
1: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
0: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
2: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę, jesteśmy z nimi. W tej sprawie popieramy postulaty, to dla wszystkich studentów i całej Francji.
0: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
6: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
5: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
7: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
5: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
4: Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory 2-krotnie i 2 razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener trener mistrzów Polski Krzysztof Gijewski.
8: Oni myśli zawsze tendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
4: Mecz w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Senkur pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoż Roglicz. Michał Kwiatkowski był 24.
0: Mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Śląska mogą liczyć na więcej przejaśnień. Temperatura od 21 do 22 stopni w tych regionach. W centrum nadal ciepło, choć pojawi się trochę więcej chmur, a na północy i na zachodzie niebo mocno pokryte chmurami, miejscami może padać.
3: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Puls dnia.
1: Jest 19.30. Zapraszam, Eliza Kudelska. Nowosad. 5 miliardów zwróconych butelek i puszek oraz ponad 65 tysięcy punktów zbiórki. To bilans pierwszego roku działania systemu kaucyjnego w Polsce. Konsumenci szybko przyzwyczaili się do oddawania opakowań, ale sklepy i operatorzy wciąż pracują nad usprawnieniem ich odbioru. Według badania kaucja.pl 93% Polaków przynajmniej raz skorzystało z systemu, a 83% robi to co najmniej raz w miesiącu. Pierwszy rok pozytywnie ocenia Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Zaznacza jednak, że potrzebne są dalsze zmiany.
2: Jesteśmy po pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego i mogę powiedzieć, że oceniam go dobrze, aczkolwiek oczywiście widzimy pole do poprawy. Przede wszystkim w logistyce chcemy jeszcze większej sieci zbiórki opakowań, ale także usprawnienia procesów logistycznych. Także widzimy to, natomiast wsłuchujemy się też w głosy obywateli i obywatelek co do systemowych zmian poprawy systemu kaucyjnego.
1: W całym kraju działa ponad 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Wśród nich jest 31 tysięcy małych sklepów, które dołączyły dobrowolnie. Najwięcej opakowań przyjmują jednak automaty. Odpowiadają za 90% wszystkich zwrotów. Tak duże zainteresowania oznacza jednak wyzwania dla handlu. Trzeba częściej opróżniać urządzenia i sprawnie organizować transport. O skali tych zmian mówi Agnieszka Koc, dyrektorka do spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Geronimo Martens Polska.
3: My, przygotowując się do wdrożenia systemu kaucyjnego, zidentyfikowaliśmy szereg ryzyk, które na tamten moment, czyli w czwartym kwartale zeszłego roku, wydawały się dla nas oczywiste, czyli były to różnego rodzaju wyzwania i ryzyka logistyczne, operacyjne, integracyjne dotyczące maszyn, bądź też samej instalacji maszyn. Natomiast to, co tak naprawdę okazało się największym wyzwaniem i zaskoczeniem dla wszystkich uczestników, to była skala zwrotu zbiórki opakowań kaucyjnych. W czwartym kwartale 2025 roku ten zwrot wynosił około 180 tysięcy opakowań w ciągu całego kwartału. W tej chwili zwrot opakowań miesięczny wynosi kilkaset milionów. W tej chwili to jest ponad 200 milionów sztuk, które zbieramy stale. Więc na pewno dużym wyzwaniem było zapanowanie nad tą bardzo szybką skalą wzrostu tej zbiórki, tempem tego wzrostu i dostosowaniem do tego wszystkich procesów, które musiały być dostosowane, bardzo szybko zmienione, czyli głównie tutaj procesy logistyczne i operacyjne. Jeżeli chodzi o konsumenta, to widzimy, że konsument bardzo szybko zrozumiał, że należy opakowania kaucyjne odnosić do recyklomatu, ponieważ jest to dla niego zwrot kaucji, którą wcześniej zapłacił. Natomiast widzimy również, że ciągła edukacja i budowanie świadomości zarówno po stronie konsumentów, ale również u nas wewnętrznie w firmie

0: jest bardzo ważna. Ze strony konsumentów ciągle potrzeba jest takiego zrozumienia, w jaki sposób oddawać opakowania do recyklomatu, że to opakowanie nie może być zgniecione, że musi mieć etykietę, że czasami jak automat mówi, nie przyjmę opakowania, wyjmij, nie jest w systemie kaucyjnym, to nie znaczy, że ono nie jest, tak? To opakowanie trzeba obejrzeć, być może za szybko zostało wrzucone do recyklomatu, trzeba to zrobić wolniej, nie od razu, od razu gdzieś to opakowanie wyrzucać na bok. I to jest na pewno ta praca, która nadal musi być wykonana przez wszystkich uczestników tego rynku. Jeżeli chodzi o naszych, z naszej strony, z perspektywy sieci, to oczywiście ciągła edukacja i budowanie świadomości wśród naszych pracowników, w jaki sposób też obsługiwać, zarządzić drobnymi problemami dotyczącymi samych maszyn, jeżeli takowe w ogóle się zdarzą. Tak? Bo czasami bywają drobne zacięcia, które można bardzo szybko naprawić na bieżąco, tak? W sposób bieżący.
1: Problemy odczuwają też klienci. W badaniu kaucja.pl 78% użytkowników zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy przynajmniej raz trafiło na pełny automat. 69% spotkało się z niesprawnym urządzeniem lub przerwaniem zwrotu. Poprawa dostępności i niezawodności maszyn to jedno z największych zadań na kolejny rok, ocenia Joanna Kasowska, dyrektorka do spraw jakości i standardów zarządzania żywnością w grupie Żabka.
2: To, co jeszcze nam dzisiaj przeszkadza, to myślę pewne awarie maszyn czy brak dostępności systemów, ale myślę, że to jest ten element, nad którym będziemy w stanie pracować przez kolejny rok. To, co dzisiaj zbudowaliśmy wraz z operatorami i producentami opakowań, jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast to, czego nam brakuje, to myślę, jest kwestia też tak zwanej organizacji parasolowej, gdzie wszyscy sygnatariusze, interesariusze tego systemu kaucyjnego będą mogli w jednym miejscu usiąść i przedyskutować, jakie najlepsze kroki powinniśmy poczynić, żeby ta efektywność kosztowa i efektywność zbiórki była większa. Myślę tutaj o kwestii znakowania opakowań, rozliczeń opakowań, dostępności tego rozwiązania też dla konsumentów, czy właśnie systemu paragonowego, bonowego, czy też zwrotu na kartę.
1: System zmienia również jakość surowca trafiającego do recyklingu. Butelki zbierane osobno są mniej zanieczyszczone niż te odbierane wraz z innymi odpadami. To ułatwia ich przetwarzanie i ogranicza koszty, wyjaśnia Beata Szynkiewicz-Razik z firmy PRT Radomsko zajmującej się recyklingiem butelek PET.
3: System poprawił bardzo wiele. Przede wszystkim wyeliminował zanieczyszczenia, które mieliśmy dotychczas z żółtego worka. Zanieczyszczenia typu tacki, folie, czy też zanieczyszczenia w postaci opakowań, które nie dodawały się do kontaktu z żywnością, które nie są do kontaktu z żywnością, czyli wprost mówiąc opakowań chemicznych, których recykler, który produkuje regranulat do kontaktu z żywnością, nie może używać na co dzień w swoim procesie. Także po pierwsze widzimy, że jest mniej tych opakowań, jakość opakowań, które trafiają do recyklingu jest również dużo czystsza, także poprawił bardzo mocno. Pojawił się problem aluminium, którego wcześniej nie było, natomiast skutecznie jest on eliminowany i myślę, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby to wyeliminować skutecznie.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada także zmiany ważne dla klientów. Chce wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty z 30 do 90 dni. Planuje również objęcie kaucją małych, jednorazowych szklanych butelek po alkoholu, czyli tak zwanych małpek. Przedstawiciele handlu apelują, by najpierw usprawnić obecne rozwiązania. Według resortu klimatu na koniec września poziom zwrotów wynosił około 60%. Do 2029 roku Polska ma osiągnąć unijny cel selektywnej zbiórki plastikowych butelek na poziomie 90%. Osiągnięcie tego wyniku będzie zależało także od tego, czy oddawanie opakowań stanie się szybsze i wygodniejsze.
4: Puls dnia.
5: Radio.

0: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. Najkluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
0: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
2: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
0: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przybywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
3: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
0: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Jutro na północy Polski i na zachodzie bardziej jesienna aura z przewagą chmur i miejscami opady deszczu, a na południu trzyma się przyjemna, dość słoneczna pogoda, temperatura od 18 stopni do 23 maksymalnie. Ciśnienie powoli już spada i to przyniesie ochłodzenie i lekkie pogorszenie pogody.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
7: Ciepło i serdecznie. Paweł Śpiewak. Czerwiec 2016 roku. No, piękna dedykacja. Piękna dedykacja w wyborze wierszy Anny Kamieńskiej, w wyborze jej syna, profesora Pawła Śpiewaka. Wybór wierszy mam ze spotkania, które się odbyło w 30. rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej. Spotkanie miało miejsce w Muzeum Czechowicza i tam spotkałam się po raz pierwszy z synem Anny Kamieńskiej, profesorem śpiewakiem i wtedy zaprosiłam go do Krasnego Stawu. I jest ten tutaj ten ważny wiersz, kultowy wiersz dla nas w Krasnym Stawie. I nie tylko dla nas, bo i dla Kamieńskiej, która urodziła się tutaj w naszym mieście. Posłuchajcie Państwo. Krasny Staw. Urodziło mnie miasteczko o dzikiej nazwie półruskiej. Krasny Staw odbijał zachody jarzębinowym pluskiem. Szli zakurzeni żołnierze i chcieli się napić i umyć. Zmienić zawszoną koszulę, a potem choćby umrzeć. Ciągnęły drogą wozów uciekinierskie pochody i niedojone krowy ryczały, a ojciec jeszcze młody miał dziką brew, jak drzewo osmalone burzami i gniewał się. I jego gniew jak wojna szedł nad nami. A matka moja, z twarzą ciemną niby Maria Częstochowska, siedziała na tobołkach, podróżna jak Polska. I szedł nasz wóz z innymi i skrzypiał i zgrzytał. I krzykiem niemowlęcym niepodległą witał. Lubelszczyzna, najbardziej Polska z ziem ojczystych. Podawała łagodne piersi wzgórz i mlekiem czystym płynęły jej rzeczułki mroczne, dziś oddarte z trzepotu gęsich skrzydeł. Przez wrota otwarte patrzał pies, zapomniany w budzie przez człowieka i boki wpadłe lizał i nie miał sił szczekać. Urodził mnie ten rok wojenny. Bujne chwasty wyrosły wyżej okien, a lęk w posągu zastygł. Witam ponownie się z Państwem. Z tej strony Marzena Mariola Podkościelna. Miałam powiedzieć o Annie Kamieńskiej. O Annie Kamieńskiej w Krasnym Stawie. Wcześniej mówiłam o Mariuszu Kargulu w moim życiu. O poezji. Mówię o sobie. I chcę powiedzieć o Annie, wybitnej poetce, która urodziła się w Krasnym Stawie w 1920 roku i tak jak już tutaj Państwo zauważyli, w bardzo trudnych, ciężkich czasach. A mimo wszystko w jej poezji można znaleźć, dostrzec dużo dobrego. Szczególnie ciekawie pisała dla dzieci w tej swojej pogodzie ducha. W bibliotece powiatowej w Krasnym Stawie prowadzę cykl spotkań Anna Kamieńska w moim życiu. Zaproponowałam to pani dyrektor, zaproponowałam mieszkańcom, bo chciałam coś takiego zrobić, żeby Annę Kamieńską przybliżać. I wtedy pojechałam do Muzeum Czechowicza na spotkanie z profesorem Pawłem Śpiewakiem. Słyszałam, że trudno się z nim nie tyle nawiązać kontakt, co zaprosić go do tego miasteczka. I zapytałam, jaka jest możliwość, by pan profesor przyjechał. Odpowiedział krótko. Pani podaje termin, ja przyjeżdżam. I tak było. Nie było żadnych problemów. Nie było, niezwykle skromny człowiek. Nawet na to spotkanie w bibliotece, pamiętam, gdy go prowadziłam, zbliżaliśmy się do biblioteki, gdy wysiadł z auta, zapytał, gdzie można kupić wodę. No i nie wiedziałam, w jakim celu wodę, prawda? No bo bibliotekę mieliśmy kilka kroków przed sobą. Powiedział, że nie ze złością, nie z jakimś, nie wiem, humorem swoim, czy jakąś aluzją. Wie pani, ja już w wielu miejscach bywałem, byłem na spotkaniach i wiem, że zawsze trzeba mieć ze sobą wodę, bo różnie bywa. I to był tak życzliwy ton, że wiedziałam, że że będzie dobrze z tym człowiekiem. Mam przed sobą kilka książek podarowanych przez profesora Pawła Śpiewaka i tutaj odnajduję dedykację z datą z 2017 roku, czyli z czasu, gdy profesor Śpiewak przyjechał do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Paweł Śpiewak w dniu spotkania z panią Marzeną Krasnystaw, 21 kwietnia, 17 rok. Ciepło i serdecznie. W książce Abyśmy byli. Wybór wierszy Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka. Wyboru wierszy dokonał Paweł Śpiewak. W księdze Koheleta, którą przełożyła Anna Kamieńska, też ta sama data, 21 kwietnia, czyli miesiąc urodzin Anny Kamieńskiej w Krasnystawie. Książka opatrzona. Wszystko ma swój czas. Tak, wszystko ma swój czas. I pamiętam naszą rozmowę później o prowadzaniu po Krasnystawie i rozmowę tutaj przy Rondzie Jezuickim. Nie pamiętam dokładnie, co się wydarzyło. Wiem i o czym rozmawialiśmy. Na pewno o zabytkach. I profesor Paweł Śpiewak powiedział, że no, wszystko jest przypadkiem. I pamiętam, że naszą dyskusję, bo nie zgadzałam się z tym, że ja twierdzę, że nic, nie ma przypadków. Nie ma przypadków, wszystko ma odpowiednie miejsce, nawet jeżeli tego nie rozumiemy. I później, gdy po latach wracaliśmy do tej dyskusji o tych przypadkach i nieprzypadkach, okazało się, że się ze mną zgadza. I nie podważa mojego poglądu, a wręcz przystaje na to. I nawet to, że myśmy się spotkali i robimy w Krasnystawie coś dla jego matki, a nawet tak wiele. Bo te spotkania Anna Kamieńska w moim życiu zapoczątkowałam z ludźmi, którzy Annę Kamieńską znali, bądź jeżeli nie znali, to mieli do czynienia tak głęboko z jej twórczością. A zaczęło się i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry i wartościowy temat do pracy, do mojej pracy tutaj. Pierwszym z moich gości w Bibliotece Powiatowej był Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Wybitny poeta polski, który znał Annę Kamieńską, który jako młody człowiek ją poznał i Anna Kamieńska wtedy zwróciła uwagę na jego poetykę, poezję, na język, że już wtedy jest kimś w literaturze polskiej znaczącym. Tak jest i do teraz.
8: I w otapiać przyszła krasawica, zima, puszysty śnieg, łażyca snowa na dama. I etat biały śnieg napomni mnie o tom, o tych dalekich dniach, co byliśmy wdwajom. Ja wspominaju etat wieczór, этот снег. Я вспоминаю твой веселый, звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько бы отдал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне. Ох, как я счастлив был с тобой наедине. И вот теперь лишь только белый снег кружит, и мое сердце в одиночестве грустит.
9: грустит. Я не забуду этих первых дней любви. О, если б знала ты, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

0: Теперь лишь только белый снег кружит, и мое сердце в одиночестве грустит.
1: Wracam ponownie do wyboru wierszy wydanego przez wydawnictwo Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Ten wybór z pierwszego spotkania mojego z profesorem śpiewakiem i przytoczę tutaj, przeczytam fragmenty ze wstępu, który bardzo obrazuje Annę Kamieńską jako i poetkę, i matkę, i dom po prostu, dom, z którego wyrastał, wyrósł, wyszedł na świat Paweł Śpiewak. Mamę pamiętam, jak siedzi w skromnym fotelu o jasnych nóżkach przy czarnym sekretarzyku delikatnie rzeźbionym z ustawioną na prawo na podwyższeniu wysoką lampą. O ten fotel mały kotek ostrzył sobie pazury. Zazwyczaj siedział pod ciepłem lampy, gdy mama pisała prozę, książki dla dzieci, recenzje, szkice, notatki, eseje, czytała, tłumaczyła, studiowała hebrajski. Nie wiedziałem tylko, jak pisze wiersze. One się wszak zawsze poecie tylko zdarzają nagle, bez zapowiedzi. Najważniejsze były zawsze poezja i Biblia. Najbardziej lubiła Biblię gdańską z jej starodawnym językiem i nieznaną dzisiaj składnią. Kiedy nauczyła się hebrajskiego, czytała księgę nad księgami w oryginale, tłumacząc niestety tylko jej fragmenty, psalmy i księgę Koheleta. Tę właśnie, którą mam tutaj przy sobie. Czytała Biblię na wiele sposobów, ale zawsze poszukując w niej czegoś, co nazwać mogę radością i napięciem wiary religijnej, choć sama pisała, że nie chodzi o to, by wierzyć, ale miłować. To jest bardzo, bardzo ważne.

0: drzwi. Wypluję to lekarstwo, co tak szkodziło mi.
1: Anna Kamieńska żyła poezją. Rozczytywała się w staropolskiej i nowoczesnej polskiej poezji. Słuchała jej melodii, języka, uwielbiała Sępa, Kochanowskiego, Mickiewicza. Liryki lozańskie z wpisanym w nie milczeniem były dla niej szczytem poetyckich osiągnięć. Ja bym powiedział, czytając jej poezję, że w jej wierszach, w których zapisywała swoje życie, odnajduje wędrówkę od poezji retorycznej, od poezji wyrastającej z rzymskich wzorców. Świetnie tłumaczyła łacińskich poetów i łacińskie traktaty, na przykład Tomasza a Kempis, do poezji, w której prostota, jasność i kondensacja osiągały swoje spełnienie. Zaczynała od poezji mowy szerokiej, poezji meandrującej, rozlewnej, do wierszy bezpośredniego doświadczenia. Chciałabym Państwu przeczytać jeszcze z tego wyboru modlitwę Hioba. To są słowa Anny Kamieńskiej. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówią. Naucz mnie milczeć, kiedy chcę krzyczeć, kiedy milczenie boli. Naucz mnie nie skarżyć się, nie mówić o zmienności życia, jak ciężkie ono, jak mało w nim wszelkiego sensu. Naucz mnie sensu milczenia i milczenia sensu. Naucz mnie, abym i w śmierci milczał, bo są tacy, których śmierć krzyczy zawczasu do samego nieba. Naucz mnie modlitwy, która jest tęsknotą i o nic nie prosi. Naucz mnie milczeć, zwłaszcza wobec tych, których kocham. Niech nigdy słowo od nich mnie nie rozdzieli. Naucz mnie milczenia, chorego zwierzęcia, milczenia chmury, deszczu, trawy, milczenia wieczoru i nocy, milczenia dobroci i wdzięczności. Naucz mnie, Panie, milczenia snu, milczenia wszystkich moich umarłych. Naucz mnie, Panie, swojego, najgłębszego milczenia. To, że nic nie jest przypadkiem i to, że Anna Kamieńska pojawiła się w moim życiu, zaczęłam rozumieć to w trakcie tej mojej pracy nad przybliżaniem Anny Kamieńskiej w tym mieście. Gdy niejednokrotnie z kimś rozmawiałam, wymieniając to nazwisko, okazywało się, że nie wszyscy wiedzą, kim jest, kim była Anna Kamieńska. Bardzo się cieszę, zresztą nie tylko ja, ci, którzy zajmują się literaturą, jest radość, że utwory Anny Kamieńskiej, czyli i sama Anna Kamieńska, pojawiła się, wraca do egzaminów i maturalnych, i ósmych klas. To jest bardzo istotne, żeby młodzi ludzie zapoznawali się z tą istotną twórczością, istotną dla Polski.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton.
6: Wspomniałam, że nic nie jest przypadkiem. Nie wiedziałam, że Anna Kamieńska ma piękny

wiersz w swoim dorobku. Wiersz o tytule Sara. Nie wiedziałam, a moja córka, jedna z moich córek, ma właśnie na imię Sara. Sara Celestyna. Później czytaliśmy ten wiersz, już gdy poznaliśmy się z profesorem, moja rodzina, z profesorem Śpiewakiem, gdy mówił o swojej matce, gdy rozmawiał z moją córką, gdy rozmawiał w języku angielskim, czy z młodszą Wandzią. Był takim człowiekiem, który w tym swoim obyciu otwierał światło dla dzieci w taki przedziwny sposób, żeby przyglądały się jeszcze innym wartościom i innej wiedzy. Może ciut długi ten wiersz jest, ale uważam, że jest warty przeczytania, bo jest nieznany. To jest wiersz z tomu trzeciego, Poezje zebrane. 3 tomy poezji i notatnik, czyli 4 tomy, zostały wydane pod redakcją profesora Wojciecha Kruszewskiego na obchody stulecia urodzin Anny Kamieńskiej. Zostały wydane przez Muzeum Narodowe w Lublinie. Wybitne wydanie, przepiękne zebranie. No można tylko przekazywać słowa uznania dla profesora Kruszewskiego nad pracą, nad tymi księgami. Profesor Kruszewski też był moim gościem właśnie na ostatnim spotkaniu Anna Kamieńska w moim życiu. I mam nadzieję, że będzie ponownie, bo potrafi, zresztą jak każdy, chyba wszyscy z tych gości, którzy znali Annę Kamieńską, potrafią przepięknie o niej mówić. Sara. Oczywiście to jest do tej biblijnej Sary. Ale ja doszukuję się nawet tego, że to nie jest przypadek, że mamy córkę, która nosi to imię. Sara. Gdybyście mieli córkę, nazwijcie ją Sara. Imię ukryte tak głęboko w Księdze Żyjących, że zdołało uchronić całe szczęście. Przyjdź, mała Saro, jaskółeczko, napiszę dla ciebie nową księgę, księgę Sary. Abyś była tyleż natchniona, co piękna. Wszędzie dam ci męża, aby cię kochał. Późno dam ci syna i choć ojciec obiecał go Bogu, powrócą do ciebie z tej górskiej wycieczki. Obaj śpiewający i weseli. I nigdy nie dowiesz się, co się stało na górze Moria, bo nic się nie stało w istocie. I dam ci, Saro, długie życie, aby nie żal było umierać, i dam ci śmierć dobrą i rzewne opłakanie i troskliwe pogrzebanie. I nigdy nie będziesz wdową, szczęśliwa Saro, nowonarodzona. Cały wielki los w twoim imieniu i tylko ta jedna kłótnia z Panem Bogiem, jak w kuchni, gdy w piecu dochodzą pod płomienie. Kogut pieje i przekomarza się z nocą, ale o tym lepiej zapomnieć. Już zapomniałaś. Przybywaj na świat bezpiecznie, pramatko, wnuczko. Warto się urodzić.

Wiem, że czasem chciałbyś się odwrócić, otworzyć drzwi, wstać, zostawić, nigdzie już nie wrócić.

0: Annie Kamieńskiej moglibyśmy mówić, nie wiem jak długo. Nie wiem, no, o wszystkim. Istotną sprawą jest też poruszenie tematu wystawy Powroty Anna Kamieńska, która była zorganizowana przez Muzeum Czechowicza, a dokładnie przez doktora Annę Marcinczak, Muzeum Narodowe w Lublinie, na stulecie urodzin Anny Kamieńskiej. No tak rozmawialiśmy, że najpierw będzie w Muzeum Czechowicza, później tutaj w Krasnymstawie. Będziemy tutaj dalej kontynuować. Ja proponowałam i wydanie utworów Anny Kamieńskiej na płycie, by to było naprawdę takie reprezentacyjne i dla miasta. Wtedy rozmawialiśmy w gronie już w mieście, w gronie ludzi, którymi mieliśmy się zajmować tym. I rozmawialiśmy, że to dobre będzie, jeżeli utwory Anny Kamieńskiej wykona Lubelska Federacja Bardów. No później wiele z tych przeróżnych propozycji uczczenia stulecia urodzin poetki nie miało miejsca z powodu pandemii. Ale wystawa, którą zorganizowało Muzeum Czechowicza, odbyła się. Wystawa została później 2 marca 2022 roku została przeniesiona do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Piękna wystawa, w której uczestniczył i przemawiał profesor Paweł Śpiewak. Pamiętam, jak zabiegałam o to, by ten przeczytany przeze mnie na początku wiersz Krasnystaw był wydrukowany i był taką zapowiedzią w wejściu do wystawy. I pamiętam jeszcze co inno, wiele sytuacji, ale nawet taką, że już rozchodziliśmy się z wystawy i zapomnieliśmy o czymś bardzo istotnym i prosiłam profesora Śpiewaka, by powrócił na piętro, bo musimy nagrać, jak czyta wiersz Krasnystaw. Zrobił to. Jestem mu wdzięczna, bo nie powtórzyłoby się już to. Profesor Paweł Śpiewak nie żyje. I jeszcze taka piękna chwila, do której wracam i pamięcią, i wracam, gdy natrafiam na te zdjęcia z wystawy. Jest wśród tych zdjęć zdjęcie, na którym jest profesor i moja córka Sara, ta przednajmłodsza. Gdy stoją obydwoje, jest taka rozmowa. Na zdjęcie tego nie mówi, ale można sobie to powiedzieć, to co miało miejsce. Przeglądają, stoją nad gablotą pierwszych publikacji Anny Kamieńskiej i profesor Śpiewak pyta: Sara, ile ty dokładnie teraz masz lat? Sara mówi, że 12. Zobacz, moja mała mama była w twoim wieku, gdy zaczęła pisać pierwsze książeczki. No, wiele takich sytuacji, takich, które były nie przypadkami, zdarzało się. Będę o nich jeszcze mówić tutaj w temacie Anny Kamieńskiej w audycji. Chciałam jeszcze Państwu na koniec przeczytać jeden z moich wierszy poświęconych Annie Kamieńskiej, a mam ich kilka i dedykowanych Pawłowi Śpiewakowi. Wiersz z almanachu Wspomnienia mają się dobrze. Śniła mi się matka twoja w popielato rdzawych włosach, krótkich jak pokosy tegorocznego lnu. Patrzyła na nas, na ciebie, na mnie, cmentarnym niby cisza okiem. Bez słów ostrzeżenia, tak długo po śmierci. Pełna ciała, zimnego jak cementowy nagrobek, na którym kładłeś milczenia i pretensje i próbowałeś łączyć Boga z hebrajskim pocieszeniem, z którego nic nie rozumiałam, gdy we śnie składałeś swoje rzeczy, pakowałeś sprawy w nieogarniony bałagan i stos. Całym sobą smutnie i bezradnie byłeś w tym śnie, a ja nie mogłam ciebie znaleźć. Na wzgórzu gęsty mrok, wśród pni, drzew nie wyłaniał cień. Chciałam biec, kiedy ksiądz bez twarzy przemówił: tam go znajdziesz. Więc przegarnij popielaty len jak sen z twarzy i uwierz, żywi są jak martwi, niezrozumiali, potrzebni chwilę. Jestem przekonana, że o tych rzeczach trzeba pisać, o snach trzeba pisać. Nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak wiele miejsca Anna Kamińska poświęcała snom, zapisywała je. Im więcej nad nią pracuję, tym bardziej z nią pracuję i rozumiem zachwyt, fascynację, niedocenienie wręcz tej pozycji Anny Kamińskiej w literaturze, bo badacze doceniają, badacze wiedzą. I my tutaj w Krasnymstawie powinniśmy być dumni, cieszyć się, wiedzieć i mówić o Annie Kamińskiej. Dziękuję za chwilę uwagi, za ten czas z Państwem i z Anną Kamińską. Cieszę się bardzo, że mogłam się z Państwem podzielić i będę się dzieliła jeszcze Anną Kamińską. Anną Kamińską w moim życiu. Tym spotkaniem i tymi spotkaniami, które mają miejsce w bibliotece, będą miały miejsce w bibliotece, a jest jeszcze kilka zapowiedzi naprawdę bardzo istotnych i gości, którzy będą, bądź gości, którzy byli. Mówiła dla Państwa o Annie Kamińskiej i o sobie Marzena Mariola Podkościelna. Dziękuję bardzo.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Ponton.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Reklama. Ponton Radio

0: Podróżownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
1: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
2: Nas klasa od nas była na WF i właśnie widzieli to i się też uciekli do nas ze szkoły.
3: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
1: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
4: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy. Taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
1: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce. Zajmuje teraz 37 miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
6: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółką, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
0: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze. Jutro już zobaczymy trochę jesieni. Na północy i zachodzie Polski pojawią się deszczowe chmury, trochę z nich popada. Przelotne opady możliwe także na południu. Temperatura cały czas dość przyjemna, 20, no delikatnie poniżej 20 stopni na północy, a w centrum i na południu znacznie cały czas powyżej 20, 24.

0: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
2: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
1: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
3: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizację, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
1: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
0: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
5: Czyli te rady nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
4: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
0: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
6: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z Zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
7: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie. Jutro na zachodzie Polski i na północy pojawi się już trochę prawdziwej jesieni, czyli deszczowe chmury, no i trochę z nich popada. Możliwe także przelotne opady deszczu na południu Polski, za to ciepło cały czas. Około 19 stopni na północy Polski, w centrum i na południu nawet 24.
8: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.